RMF Max.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

0: hity, które zawsze brzmią na maksa, nawet przed godziną szóstą, nawet kiedy budzi się cudowna środa. Dzień dobry, Polsko!
1: Środa z szansą na opad deszczu. I to jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość, bo jest bardzo sucho. Dzisiaj, jutro, czyli w środę i w czwartek może intensywnie popadać to w całej Polsce.
0: Opad deszczu! I to są właśnie te legendarne mieszane uczucia. Smutno, że opad, ale na szczęście deszczu.
1: Asia, Irek, dzień dobry. Już środa w kalendarzu.
0: Asia Meus, Irek Jakubek, no wiadomo.

0: Odpalcie sobie Maxa na Maxa i jak się dacie ponieść tym rytmom, to będzie naprawdę najlepsza środa z możliwych.
1: Lecę. To będzie środa. Środa, dzień bez reklam, rzeczy, które szkodzą klimatowi.
0: Taka nowość w Amsterdamie. Na ulicach nie zobaczymy żadnych reklam, ani samochodów na benzynę, ani mięsa.
1: No pierwsze znikną reklamy, które łączą i samochody, i mięso.
0: Czyli?
1: Food truck z burgerami.

0: dumny i szczęśliwy.
1: Kto?
0: Ja. Ja, bo ja czuję, że i Kygo, i Selena Gomez, duet świetny, i Asia, i Irek, duet też dobry.
1: I szósta, i flash informacyjny z newsami z waszego regionu, też super połączenie.
0: Tak, poczujcie moc duetów, pisząc języki, jakie nowożytne. Też duet.
1: Trzymamy
0: powodzenia,
1: kciuki.
0: Maturzyści. Max.
2: O tym, co w regionie, krótko i na temat we Flashu RMF Max. Michał Michta, zaczynamy. A na początek szybki rzut oka na Kieleckie ulice. Rusza remont warszawski na odcinku od skrzyżowania z Orka na Jaworskiego do ronda u zbiegu z Sikorskiego. W pierwszym etapie drogowcy będą prowadzić prace przy krawężnikach, zamykane będą fragmenty pasów ruchu. W temacie dróg zaglądamy na południe województwa. Powiat Buski z dotacją na remont nawierzchni uszkodzonych przez intensywne opady deszczu. To w sumie 1 400 000 zł na przebudowę drogi Piasek Wielki Żuków na terenie gminy Solec Zdrój.
3: Będziemy mieli odbudowaną drogę, która jest naprawdę bardzo zniszczona. Jest to droga przede wszystkim z przełomami, bo to wiadomo, że po skutkach nawalnych deszczy to jest droga popękana, przełomy, dziury, a tak to będzie w pełni wyremontowana, będzie piękny asfalt z poboczami.
2: Informował w RMF Max Jerzy Kolarz, starosta Buski. Ulica spacerowa w Sielpi, czyli jej główny deptak, doczeka się remontu. Jak dowiedział się nasz reporter Marcin Różec, w tym miesiącu ruszy przetarg na wykonanie prac. A co zaplanowano?
4: Przede wszystkim ulica spacerowa, która biegnie wzdłuż plaży, doczeka się nowej nawierzchni. Przy okazji, gdy będzie wymieniana, powstaną też podziemne instalacje elektryczne. Ale co najważniejsze dla spacerowiczów, wymienione zostaną chodniki po obu stronach drogi. Poza tym w planie jest wykonanie 2 dojść do deptaka. Roboty zostaną zrealizowane już po wakacjach, w żaden sposób nie utrudnią więc funkcjonowania tego miejsca w okresie największego ruchu turystycznego.
2: Tyle od Marcina. Teraz szybki rzut oka do Zagnańska. Zespół szkół leśnych startuje z nowym projektem skierowanym do uczniów i nauczycieli. Ponad 100 osób będzie mogło wziąć udział w kursach z arborystyki, obsługi pilarek czy pracy z dronami. Będą też zajęcia przygotowujące do matury z matematyki, biologii i angielskiego. Dodatkowo 50 osób odbędzie staże w firmach z branży leśnej. Za wszystko zapłaci Unia.
5: Słuchacie RMF Max.
2: Kończymy zapowiedzią. Biegi, rodzinne rajdy rowerowe, warsztaty kulinarne, przyrodnicze, a nawet maraton filmowy. To tylko część propozycji organizowanych w regionie z okazji akcji Funduszowy Maj. W wybrane dni placówki, które powstały dzięki pieniądzom z Unii, otworzą swoje drzwi i przygotują atrakcje specjalne. W ten weekend na warsztaty zaprasza Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie.
6: Warsztaty, które mają na celu pobudzić wyobraźnię i kreatywność zarówno wśród tych najmłodszych, jak i nieco starszych. Warsztaty malowania kabini, ale również będziemy mieli ekoworki, malowanie na wodzie ebru, czy tworzenie świec sojowych. Dodatkowo pragniemy bardzo serdecznie zaprosić na warsztaty malowania kubków oraz warsztaty string art.
2: To dyrektor Centrum Bajki w Pacanowie Aleksandra Stach. Co jeszcze zaplanowano w ramach akcji Funduszowy Maj? Sprawdzajcie na rmfmax.pl w zakładce Konkursy i akcje specjalne.

0: Jeszcze wczoraj to był po prostu hit na maksa, ale dzisiaj to jest piosenka, która doda wam skrzydeł na całą środę. 8 minut po godzinie 6 to był rewelacyjny Andy Dust.
1: I rewelacyjne odkrycie, szokujące bym powiedziała nawet. Na Podlasiu naukowcy odkryli ślady alkoholu sprzed 4,5 tysiąca lat.
0: Jezu, policja teraz szuka gościa, który to wyprodukował, bo tam jest taka tradycja, ale najpierw duch puszczy, a potem... A kto to zrobił? Przepraszam. Kochamy, uwielbiamy. Wiadomo. Całe Podlasie.

0: Piękna bledka absolutnie wszystkim przynosi dzisiaj dużo słońca, niezależnie od tego, czy u was za oknami akurat wstaje słońce, czy może już solidnie pada.
1: Bo jeżeli nie ma dzisiaj słońca, to być może dlatego, że cień robi wam mądry dąb.
0: Mądry?
1: A to jest szok w ogóle.
0: Jest jakiś nowy gatunek?
1: Przeczytam. Nie, wszystkie tak mają. Niektóre, przepraszam. Niektóre dęby zaatakowane przez gąsienicę, uwaga, kolejnej wiosny opóźniają czas wzrostu liści, żeby się chronić, żeby dęby znowu nie zostały zeżarte przez te żarłoczne gąsienice.
0: Faktycznie mądry dąb.
1: No, mądry, ale nie przesadzajmy z tą mądrością dębu, bo się jeszcze okaże, że dęby nauczą się zatruwać tych, którzy je wycinają. Nie? Hej, dębu. Dębu przyjaźni, jakby co, nie? 16 minut po 6.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: lepiej to przemyśleć.
1: O kurde.
0: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS od treści Max na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Skakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
2: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
2: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
3: Hity na Maxa.
0: RMF Max. Hity na Maxa.
3: Hity na Maxa.

0: Miała jest ta piosenka od Dystu. Dyst low, Flowrida też low. Pogodowo jesteśmy, słuchajcie, rozerwani. Polska rozerwana. Nad morzem niecałe 10 stopni. Na południu ponad 20 stopni. Dla jednych i drugich idealnie gra o poranku RMF Max.
1: I RMF Max wam powie, że będą nowości w samochodach. O, i to już od wakacji. We wszystkich nowych samochodach obowiązkowo migające światła stopu.
0: I to jest w ogóle rewelacja, słuchajcie. To niektórzy już to mają. Jak ktoś ma nową furę, jak jedzie szybko, gwałtownie zahamuje to z tyłu.
1: Tak, żeby ten kierowca, który jedzie za tobą, dostał takim pulsującym światłem po oczach, żeby wiedział, że coś gwałtownego się wydarzyło na drodze.
0: A teraz zagramy taką nowość, po której świecą się stopy, zwłaszcza Wiktorowi Waligurze. Tak się ucieszył, że go zagraliśmy, że uśmiechnęła mu się buzia i zaświeciły mu się stopy. Uwaga, bo idzie w kolana, to do tego się świetnie tańczy. Cztery pory roku, już prawie pół do siódmej.

0: no wszyscy to już wiedzą, że jestem największą fanką Damiana Dawida w tym studiu.
1: Oj, tak, to prawda, 20 minut przed godziną 7 mam taką listę kolejkową, na której Asia się
0: wpisała. I długo
1: nikogo nie dopuściła, a chętnych, by pojawić się na antenach radiowych, oj, naprawdę wielu.
0: Dwóch Dawidów i jeden Oscar. To jest pierwsza trójka najczęściej granych artystów w polskiej radiofonii.
1: I zdradzę wam pewną tajemnicę. Za chwilę u nas będzie grana Bibi Rexha.
2: Max.
1: I Bibi Rexha nawet się przebrała za Dawida Podsiadło, żeby była większa szansa, że ją zagramy. I ona będzie u nas za chwilę. No przypraw sobie wąsy jeszcze, Bibi. 20 minut i 7.
3: Reklama.
4: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: K2. To co dziś robimy?
8: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
7: K2.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
10: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Czaisz, że taki pasterz czytał owcom kryminały i tak się wkręciły, że zaczęły prowadzić własne śledztwo?
12: To przecież to jest ten film teraz.
11: Serio?
12: Bez kitu.
13: Nowy film twórców Minionków. Sprawiedliwościowiec. Humor, zwroty akcji, śledztwo kryminalne i owce. Zabierz stado do kina już od 8 maja.
14: I po reklamie.

0: Słuchasz RMF Max o poranku i od razu masz dobry dzień. A taka środa to się robi super środa. 10 minut przed godziną 7:00, na przykład teraz.
1: Środa z nowym rekordem w systemie kaucyjnym. Znowu pobity rekord. 4683 butelki i puszki zwrócone do recyklomatu, co dało 2341 zł i 50 groszy.
0: Od razu słuchaj, nie ty to zwracałaś, bo
1: nie,
0: byś
1: ja
0: wiedziała.
1: Ile... W Krakowie pobito ten rekord.
0: Kraków!
1: Znowu, bo to już jest drugi rekord kaucyjny, który jest pobity w Krakowie.
0: Brawo, w legendarnie oszczędnym Krakowie.
1: Tak.
0: Finansowo zapobiegliwy Poznań. Oczywiście usprawiedliwiam, żeby nie było, usprawiedliwiam Wielkopolskę, bo co nam się częściej psują te kaucjomaty.

0: Rozpędzamy tę super środę razem z Rihanną. Nazywamy się RMF Max i gramy hity na maksa.
1: A o 7 będzie flesza, w nim 300 strażaków i 250 hektarów płonącego lasu.
0: Oj tak, na Lubelszczyźnie ze szczegółami za 4 minuty.
2: Reklama. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKRUK w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków

0: dla przyjaciół WKRUK. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
3: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: I po reklamie.

0: Wiedza.
1: Flash, sport, pogoda w RMF Maxa, to oznacza, że minęła siódma. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. No i to są najważniejsze informacje o poranku w RMF Max. Ponad 300 strażaków walczy z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ogień pojawił się wczoraj w pobliżu wsi Kozaki w powiecie biłgorajskim. Objął 250 hektarów. MON wysyła do pomocy Wojska Obrony Terytorialnej.
2: Najprawdopodobniej oni będą wyszukiwać, zabezpieczać bądź likwidować to zarzewie ognia, które mogą powodować wniecanie się nowych ognisk pożaru, zabezpieczyć nasze działanie, również wspierać nasze działania logistyczne.
1: To był rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec. W trakcie działań doszło do katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. Trump wstrzymuje operację projektu Wolność i to po dwóch dobach od jej rozpoczęcia. Prezydent USA jako powód wskazał postępy w rozmowach z Iranem, zaznaczając, że decyzja ma charakter tymczasowy. Projekt miał ułatwić żeglugę przez cieśninę Ormus. W czasie trwania operacji z wyznaczonego korytarza skorzystały tylko dwa statki. Według Pentagonu w regionie wciąż pozostaje ponad 1500 jednostek z dziesiątkami tysięcy osób na pokładzie.
3: Słuchacie RMF Max.
1: Kwota do zapłaty, koszt energii i okres obowiązywania umowy, a to wszystko na pierwszej stronie. Rachunki za prąd będą bardziej przejrzyste. Rząd przyjął projekt deregulacji w energetyce.
4: Do tego rachunki wreszcie staną się cyfrowe. Ustawa umożliwia, by były przesyłane w formie elektronicznej na skrzynkę mailową. Jeśli ktoś woli tradycyjną, papierową formę, nadal będzie to możliwe.
1: Tyle Igor Skrzypek. Wczoraj matematyka, a dziś podstawa z języka angielskiego. Za 2 godziny maturzyści będą się mogli popisać znajomością języka obcego. Wczoraj starcie z królową wszystkich nauk wcale nie było aż tak bolesne.
5: Całkiem proste. W porównaniu do próbnej matury w marcu to dużo prostsze.
6: Bardzo dobrze.
7: Czy mnie coś zaskoczyło? No myślę, że nie.
8: No wszystkiego się spodziewałam, to co było.
1: No to by dziś było podobnie. Liga Mistrzów na otwarcie Arsenal Londyn powalczy o trofeum. W rewanżowym meczu półfinałowym pokonał Atletico Madryt 1-0. Hokejowa reprezentacja Polski przegrała z Kazachstanem 2-3 w meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. A dziś emocji dostarczą nam siatkarze. Może w końcu poznamy medalistów plus ligi. O 17.30 w Rzeszowie zacznie się walka o brąz. To już czwarte spotkanie projektu Warszawy z Asseco Resowią. Szykuje się ciekawe starcie. Poprzednie wygrała ekipa z Podkarpacia.
9: Zdali sobie zdajemy sprawę, że jest 2-1 dla Warszawy. Oni dalej grają bardzo dobrze. Na pewno faworytem jeszcze nie jesteśmy w tej rywalizacji, ale zrobimy wszystko, żeby powalczyć o brąz.
1: Mówił Marcin Janusz, rozgrywający Asseco Resowi. Chmury dziś będą przemieszczały się w głąb kraju z północy przez zachód i w końcu dotrą do centrum. Mogą pojawić się opady deszczu w wielu miejscach, a na przykład na południu dziś zagrzmi. Na termometrach maksymalnie 10 stopni w Trójmieście, 12 w Szczecinie, 13 w Gorzowie Wielkopolskim, 17 w Zielonej Górze, 25 stopni to Warszawa i Lublin, 26 najwięcej jeszcze w Rzeszowie. Będą też przejaśnienia. Jupi!
3: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
10: 4 minuty po 7:00. Tu RMF Max.

0: No przy tym numerze to nawet wczorajsza buła smakuje tak, jakby była świeżo z piekarni. Normalnie tutaj przygotowana 10 minut po godzinie 7. Witajcie także przy śniadaniu. Słuchacie RMF Max.
1: Jakby ktoś zapomniał, przypominamy, że dzisiaj trzeci dzień matur. Dzisiaj uczniowie zdają języki nowożytne, no w znacznej większości angielski.
0: Good luck, guys!
1: Fingers crossed,
0: no, wiadomo,
1: my friends.
0: Tutaj szóstka była z Anglika, Asia Meus, Irek Jakubek, hello!
1: Dwa dni matur za nami i było tak dużo przecieków, słuchajcie, no, że ministra edukacji chce zmian. I pani ministra chce, żeby teraz maturę pisać w specjalnych centrach egzaminacyjnych, no, gdzie nie będzie w ogóle dostępu do internetu, także w ogóle, a uczniowie będą pod takim super ścisłym nadzorem, żeby nic nie przeciekało.
0: Pani ministra to jest dla maturzystów jak matka.
1: Tak?
0: Jak matka, która wchodzi do pokoju i mówi: zobaczysz, wyłączę ci internet, zabiorę ci komórkę i kieszonkowe jeszcze, bo 800+ już zabrała, bo to tylko dla pełnoletnich, dla nieletnich, pełnoletnich, nie?

0: Coś tak czuję, że gdyby Pink Panthers i Zara Larsson były nauczycielkami języka angielskiego, tak, to wszyscy byśmy śpiewająco zdawali maturę.
1: O, pięknie powiedziana, Siemeus, Jurek Jakubek. Dzień dobry, Polsko, 19 minut po godzinie 7. To była Zara Larsson, to była Pink Panthers. A teraz jedziemy razem z wami, drodzy abiturienci, na maturę z języków nowożytnych. Po drodze rozdając 300 wszystkim, bez względu na to, czy dzisiaj maturę zdają, zdawali, albo nigdy im do niczego nie była potrzebna.
0: I dlatego jak chcecie te 300, to teraz łapcie telefon i piszcie nam w SMS-ie pod 3001 bez żadnych ekstra kosztów. Aha. Wasze ulubione słowo
1: w języku obcym. Hello.
0: To po angielsku było. Może być też po włosku, po hiszpańsku, po niemiecku. Jaki tam język wam najbardziej w serduszku gra? To nie wiem, co to był za język.
1: To jest język, który gra mi w buzi. 20 minut po godzinie 7. Piszcie SMS-owo 3001 wasze ulubione słowo w języku obcym. Bardzo. A bardzo swój język, bardzo ulubiony, wiadomo.

0: 29 minut po godzinie 7. No Rachel, że 3 stóweczki są do wygrania o poranku w RMF Max.
1: Bambolo, też takie słowo ulubione przyszło SMS-owo.
0: Ramba!
1: No i Justyna.
2: Hey, good morning.
0: Bo to też często piszecie w kategorii wasze ulubione słowo w języku obcym w dniu matur z języka nowożytnego. Justyna, twoje ulubione słowo?
3: Moje ulubione słowo to oczywiście pizza.
0: Moje też.
1: No to
0: wygrałaś, brawo.
1: Wsiadamy do jednego samochodu i w dzień matury z języka nowożytnego jedziemy do naszej polskiej Ameryki.
0: Ameryka! 300 milionów ludzi po angielsku mówi w Ameryce, tej za oceanem, ale my zostajemy w Polsce, bo ja do Ameryki jadę z naszego polskiego Paryża.
1: A ja do tej samej Ameryki jadę z naszego polskiego Bagdadu. Pytanie do ciebie, Justyna, kto ma bliżej? Aśka czy Irek?
0: Polski Paryż czy polski Bagdad? Asia czy Irek? Asia czy Irek? Asia czy Irek?
3: Irek.
1: Dobrze! 300 wyobronione, jeszcze dwa takie pytania przed tobą. Nie pomyl się, bo zabierzemy ci pieniądze.
0: Tak, mam wrażenie, że oprócz pizzy Irek jest twoim drugim ulubionym słowem.
1: Ja do Ameryki w Polsce jadę z polskiej Wenecji.
0: A ja z Rzymu.
1: Kto ma bliżej?
0: Proszę bardzo, Aśka czy Irek? Teraz pamiętaj, mniej lubisz Irka. Aśka, dobrze! Super!
1: Okej, 300 wyszło już na twoim koncie. Do Ameryki Irek jedzie z Czech, tych pod Łodzią.
0: Pod Łodzią, a Aśka ze Szkocji na Podlasiu.
1: Kto ma bliżej?
3: No to chyba Irek.
1: Dobrze!
0: Dobrze, najlepiej. 300 twoje. Brawo, Justyna. Ekstra, będzie na pizzę i dużo innych przyjemności. 28 minut i 8.

0: To nie jest zepsuta sygnalizacja świetlna na twojej porannej drodze. To jest imprezowo mrugające pomarańczowe, które dowiedziało się, że Another i 54 Ultra występują w RMF Max i trzeba zrobić taki bardziej niż imprezowy klimacik 20 minut przed godziną 8.
1: No to dorzućmy do tego jeszcze wielki sukces naszego najpopularniejszego bociana, bociana krótka. A? W gnieździe bociana jest 5 jaj.
0: A przepraszam, to jest sukces pani bocianowej, a nie pana bociana.
1: No ja tam
0: pan
1: nie
0: bocian
1: wiem,
0: ledwo dziób zamoczył
1: że i wspólny sukces.
0: Sukces, brawo, tak. Brawo, 5 jaj, super. Eksperci mówią, że trudno wyżywić jest taką bocianią rodzinę. Jak
1: no, 5 dziobów do wykarmienia.
0: Trzeba tam otworzyć żabkę. A może już nawet jakaś jest, na pewno.
2: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
12: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
13: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
14: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty! Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
15: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Let's go!
3: Don't kill my vibe.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.

0: męskie.
1: Daj Igorowi.
0: Granie.
2: I od dawna to wiem.
0: Przepraszam,
1: sorry,
0: Igor.
1: Sorry, Igor.
0: Przepraszam, Igor. Męskie granie orkiestra, to
1: męskie
0: chciałam
1: granie,
0: powiedzieć. Na rok 2026, no nareszcie.
1: Pięknie,
0: no.
1: To może damsko-męskie granie, Asia.
0: A, chętnie,
1: damsko-męskie,
0: poproszę.
1: Damsko-męskie granie. 14 331 zł, pani pozwoli. Za mało.
0: 20 tysięcy, proszę pana, to jest za dużo.
1: Tak, za dużo, 20 tysięcy. I teraz wy wybieracie to, co jest pomiędzy i ustrzelicie sobie taką kwotę, która jest dokładnie w punkt i dokładnie w punkt tę kwotę wygrywacie. Fajnie, fajnie.
0: No tak się to robi w RMF Marsa. Oczywiście. Będzie jeszcze fajniej, bo poranek ma dla was super opcje i mnożymy wasze szanse na wejście do tego finału, w którym trafiacie we właściwą kwotę.
1: 91 razy łatwiej jednym SMS-em zapewnić sobie udział w grze o spore pieniądze, bo każde zgłoszenie teraz mnożymy razy 91.
0: A zgłaszamy się bardzo prosto. Hasło Max wpisujemy w SMS-a i wysyłamy pod 7327.
1: 27. I tym kołyszącym ruchem pamiętajcie, Max 7327, bo 9 najbliższych minut to runda super okazji, by było łatwiej wygrać. Sprawdzajcie opcje na naszym www.

0: To tylko w RMF Max Weekend wjeżdża 4 minuty przed 8 w środę. Za chwilę informacyjny flash. Słuchajcie, by być na bieżąco.
1: A we flashu o 8 dobre wiadomości, które płyną z terenu objętego pożarem.
0: Ogień przestał się rozprzestrzeniać. No i do tego jeszcze podpowiemy, co zrobić, by uniknąć podatków.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł.

0: Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy.
11: Świeże hity.
6: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
11: Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
13: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: W RMF Max, punktualnie 8, czas na Flash Sport, pogoda Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. A zaczynamy od aktualnych informacji z Lubelszczyzny, gdzie od wczoraj strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorańskim. Wiadomo, że na ten moment ogień się nie rozprzestrzenia.
3: Akcja koncentruje się teraz na linii frontu 800-metrowej. Wyzwaniem jest doprowadzenie wody do trudno dostępnego terenu, ale sytuację może znacząco zmienić wprowadzenie do akcji śmigłowców. Policyjny Black Hawk już wystartował. W drodze jest też śmigłowiec leśników.
2: Tyle Dominik Smaga. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem, ale alerty wydano dla południowych powiatów Podkarpacia, mają obowiązywać od 10 w rejonie Krosna i Sanoka, a także w powiatach bieszczadzkim i leskim. Wiatr może powiać z prędkością 80 km na godzinę. A my czekamy na decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Wszystkiego dowiemy się po południu. Ekonomiści prognozują jednak, że rewolucji nie będzie. RPP pozostawi stopy na obecnym poziomie, a to z uwagi na wzrost inflacji. Tymczasem rząd przyjął wczoraj projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych.
4: To mają być nowe konta, które pozwolą częściowo omijać dotychczasowy podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych. I tak środki zainwestowane w obligacje oszczędnościowe oraz ulokowane na rachunkach bankowych będą zwolnione z podatku do kwoty 25 tysięcy złotych. Z kolei środki ulokowane w akcjach, funduszach i obligacjach innych niż strukturyzowane i oszczędnościowe będą zwolnione do kwoty 100 tysięcy złotych.
2: Tyle Krzysztof Berenda. Ustawa wejdzie w życie od nowego roku. A już za godzinę w salach egzaminacyjnych w Polsce.
5: To be or not to be? That is the question.
2: Maturzyści zaczną starcie z językiem angielskim. To na razie podstawa. Wczoraj mierzyli się z matematyką, no i ponoć poszło gładko.
6: Jakoś się dało radę.
7: Myślę, że jak nie zrobiłam żadnego głupiego błędu, to może być 100 nawet.
8: Poradziłem sobie jakoś.
2: No to życzymy, żeby dziś poszło podobnie. A teraz czas na sport. Arsenal Londyn zameldował się w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kanonierzy ograli Atletico Madryt 1-0. Bohaterem spotkania Bukayo Saka.
9: Trossard, piłka w ciatce Bukayo Saka!
2: A komentował w Canal Plus Sport Marcin Rosłoń. Nie popisali się wczoraj nasi hokeiści. Starcie z Kazachstanem w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A zakończyło się przegraną 2-3. No, szło dobrze, ale kluczowa była końcówka meczu.
10: Było to szczęście na początku. Szkoda, że tego szczęścia zabrakło w końcówce. Te nieszczęsne 2 minuty i szkoda. Tak po ludzku szkoda. Zostawiliśmy kupę charakteru na tym lodzie.
2: Mówił nasz reprezentant Patryk Wronka. Centrum, na południu i na wschodzie kraju może dziś zagrzmieć. Poza tym deszczu należy spodziewać się na północy Polski i częściowo na zachodzie. Jeśli chodzi o przejaśnienia, to tych najwięcej należy spodziewać się na południu kraju i w centrum. Tam rzeczywiście tego słońca może się trochę pokazywać w ciągu dnia, ale to też tak na zmianę z chmurami. Na termometrach 10 stopni w Trójmieście, 12 w Szczecinie, 25 to Warszawa, 26 najwięcej w Rzeszowie.
11: Gorące! Podkarpacie z Małopolską pozdrawiają tych, którzy na północy dzisiaj niewiele ponad 10. Dlatego 4 wyjściówki do parku rozrywki rozdajemy w tej godzinie w RMF Max.

0: Od wczorajszej matury z matematyki nas trochę trzyma i sigma, i pi, i 11 minut po godzinie 8. Trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów, którzy jadą teraz zdawać, pisać maturę z języków. Będzie dobrze. No good luck, guys!
1: Good luck, guys! Życzę wam cały RMF Max. Pewnie. Dzisiaj Irek, dzień dobry. 10 minut po 8. Dobre wiadomości ze stacji benzynowych. Dzisiaj tak samo drogo jak wczoraj. Nic nie podrożało. Zapłacimy tyle samo. Ale są jeszcze lepsze wiadomości.
0: Brawo.
1: Tak, bo Skolim się rozkręca.
0: Tak.
1: Już nie tylko Czeremcha, ale 6 nowych punktów na mapie Polski, w których będzie można zatankować paliwo u Skolima.
0: Brawo, super, że będzie ich 6, bo ja sobie to policzyłem i pozdrawiam tych, którzy mają podobnie. Też policzyli, ile tam u Skolima teraz kosztuje benzyna w tym jednym, jedynym punkcie. Mhm. Co prawda jest tanio, no. Super, ale niestety tak daleko, że się jeszcze nie opłaca tam jechać.
1: Jeszcze.
0: Jeszcze. Na razie. Hello. Znaczy, halo, przepraszam.

0: My zupełnie tak samo jak wy. Dajemy ręce wyżej, żeby nas widział DJ. To jest rewelacyjny numer. Jezu, jest. Ja chcę go na wakacjach.
1: Będziesz go miał na wakacjach i ekstra. Nie tylko. Prawdopodobnie będzie się słuchało.
0: Kaskada i Felix Jen robią nam lato na maksa, także w ten środowy poranek 20 minut po godzinie 8.
1: A kto by chciał mieć jeszcze więcej radości, to mamy 4 wejściówki do najlepszego parku rozrywki i brawo. Chcemy się tymi wejściówkami z wami podzielić.
0: A że dzisiaj maturzyści piszą egzamin z języków obcych, więc wyobraźcie sobie, że jesteście w obcym kraju i chcecie wyrazić ogromną radość z tego, że tam właśnie jesteście. I w ogóle wam nie przeszkadza to, że nie znacie języka, w którym się w tym kraju mówi.
1: Jak sobie to wyobraziliście, to teraz łapcie za telefon, odpalajcie Messengera i nagrajcie głosówkę. Jak jesteście tym turystą, który się tak bardzo cieszy, że jest w danym kraju i w ogóle mu nie przeszkadza, że nie zna tego języka.
0: No papa, no powiedziałam ja. Naprawdę? Też tam jesteś? Aśka, Jezu.
1: Ale jesteśmy w tym samym kraju?
0: Czyli przed chwilą jeszcze w tym samym samolocie, to ty się tak tam z tyłu rozpychałaś. Ajajaj. 21 minut po godzinie 8. Radość wyrażana w języku, którego nie do końca znacie, ogarniacie. To 4 wejściówki do Energylandii.
2: Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: We wszystkich językach świata. Cieszycie się z faktu, że wylądowaliście w bardzo egzotycznym miejscu i w ogóle wam nie przeszkadza to, że nie znacie języka, w którym mówią tubylcy.
2: I feel good.
3: Wszystko jasne. Mateusz. Tak, Mateusz śpiewał. A Hania?
1: A Hania?
4: Oh yes. Yeah. Oh yes.
1: O, Kasia, kilka słów, ale najważniejszych.
5: Habibi, muchas gracias. Yes, yes, good, good. Tra la la la.
3: I równie International Dominik.
6: Mi amore. Seicento, cinquecento. Aperole, mi amore.
1: Maturzyści niech piszą języki. Dzisiaj 8:30 na zegarach RMF Max. To jest poranny konkurs, w którym 4 wejściówki do Energylandii wygrywa Adam. Nie!
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
1: Za drugim razem, jak się Adam cieszy, to tubylcy się już nie boją.
2: Nie!

0: to dobrze sprawdzone i wiemy, że nic was nie wprowadza tak dobrze w dobry nastrój, jak właśnie ten numer Can't Deny It, Jazzy Spritz w RMF Max.
1: Dobrze jest mieć w domu parę złotych, to mówią eksperci, i widać to przy bankomatach, bo okazuje się, że ci, co to liczą, ile my wypłacamy, żeby potem coś policzyć, 1 200 300 500, wypłacamy więcej pieniędzy z bankomatów.
0: No i to znaczy, że po prostu słuchamy tych ekspertów, o których wspomniałeś, i chcemy mieć w razie czego ten zapas gotówki przy sobie.
1: Super, ci sami eksperci, oni też mówili, tylko że na grillu mówili, że krajowy system e-faktur spowodował, że obudziły się w nas piękne uczucia. Miłość.
0: Tak?
1: Miłość do gotówki. W mniejszych kwotach. No, kochajmy się przede wszystkim. Apeluję, poranek
0: się
1: Max.
0: Przede wszystkim.
1: Tak, oczywiście. Sombr w tej sprawie u nas będzie śpiewał za chwilę. Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Ha, i nie ma lipy.
10: Hej, to był mój tekst.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
10: No i nie ma lipy, no.
12: Castorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: I po reklamie.

0: Świat zaczął tańczyć w środowy poranek. Kalef Arben, Renny Miller i hity na maksa tu w RMF Max.
1: A teraz będzie poważna sprawa, bo będzie o zaufaniu. Jest nowy ranking zawodów i już wiemy, komu ufamy najbardziej.
0: Najbardziej, no, kosmitom, UFO.
1: Ratownik medyczny i strażak niezmiennie od lat na czele tego rankingu, ale jest zaskoczenie, bo jest duży spadek. Listonosz spadł o 5 oczek.
0: W zaufaniu. A to nie jest wina listonosza. To tylko dlatego, że emerytury się teraz wpłaca na konto, a tak bez kontaktu pieniędzy to wszystko jest.

0: Cudowna Shakira w RMF Max. 14 331.
1: Za mało.
0: A 20 tysięcy złotych.
1: Za dużo.
0: I między tymi kwotami jest to, co można wygrać.
1: Jak to się robi, to sprawdzacie na www.rmfmax.pl.
0: Wchodźcie tam. Wchodźcie.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
0: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
0: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
0: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hej, sąsiad.
4: Hej, podziwiam.
3: Ale co podziwiasz?
4: Twój taras wygląda lepiej niż mój. Skąd ty masz takie fajne płytki?
5: Skońskich. Mają najlepsze płyty zewnętrzne na tarasy, do ogrodu i na podjazdy. Sprawdź, dlaczego warto, na płytyzewnętrzne.pl. Kiernasz płytek w Końskich. To największy wybór płytek w regionie. Kilka tysięcy wzorów. Gwarancja najniższych cen.
6: Kiernasz płytek. Tanie rozwiązanie na każdy

0: ogrodu. www.kiermaszplytek.pl. Końskie, ulica Górna 3.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: I po reklamie.

0: Mamy dla Was ważne informacje we fleszu RMF Max o 9:00. Michał Michta, zaczynamy. Na początek nowe informacje w sprawie ogromnego pożaru lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień objął już 250 hektarów. Setki strażaków gaszą go z ziemi, a z powietrza pomaga m.in. policyjny Black Hawk oraz gaśnicze dromadary. Na miejscu jest Dominik Smaga.
1: Teraz stoję obok zbiornika wodnego, do którego co pewien czas podlatuje Black Hawk i nabiera wodę, którą później zrzuca na płonący las. Ogień nie przenosi się już między wierzchołkami drzew. Jak mówi Wojciech Kruczek, komendant główny Straży Pożarnej, utworzyła się 800-metrowa linia ognia. Taki front, który próbują zatrzymać strażacy.
0: Tyle od Dominika.
2: Słuchacie RMF Max.
0: W porannym fleszu pilne informacje z dróg. Są duże utrudnienia na Krajowej 9 w Nietulisku Małym koło Ostrowca. Tam doszło do zdarzenia osobówki z ciężarówką.
3: W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została ranna i wymagała hospitalizacji. Została ona przebadana i zabrana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Był to kierowca samochodu osobowego. Natomiast w związku ze zdarzeniem ciężarówka blokuje oba pasy jezdni w obu kierunkach.
0: Przekazuje w RMF Max starszy kapitan Marcin Bajur z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Policja kieruje Was na objazdy. Teraz krótko o pogodzie. W Świętokrzyskiem pierwsza część dnia pogodna, po południu więcej chmur. Miejscami przelotne opady i lokalne burze. Będzie maksymalnie od 24 do 26 stopni. Więcej o pogodzie zaraz po fleszu. Teraz pozostałe informacje w skrócie. Urząd Gminy Chęciny ostrzega przed osobami podszywającymi się pod urzędników. Jak słyszymy, nieznane osoby oferują pomoc w uzyskaniu dofinansowań na wymianę pieców czy fotowoltaikę. Urzędnicy apelują, by podszywającym się pod nich osobom nie podawać danych i nie podpisywać żadnych dokumentów. Przenosimy się do Starachowic i o uwagę prosimy tych, którzy myślą o nowym mieszkaniu. Przy ulicy Polnej dobiega końca budowa bloków z mieszkaniami komunalnymi.
4: W ramach tych prac powstaje 3 budynki wielorodzinne, w każdym z nich po 12 mieszkań, w sumie 36 lokali.
0: Informuje prezydent Starachowic Marek Materek. To inwestycja za prawie 16 milionów złotych.
4: Dofinansowanie łącznie to blisko 94%, a około 6% to wkład własny miasta Starachowice.
0: Dodał prezydent. Na koniec jeszcze krótko jeden temat. Ma i to dobry moment, by wyrobić nowy paszport. Zdążymy przed wakacjami i unikniemy kolejek.
5: Teraz w ostatnich dniach sporo młodzieży szkolnej, tej już pełnoletniej, zgłasza się. Natomiast nie ma tych kolejek, które są zawsze największe w tych okresach, między innymi przed świętami, czy w czasie ferii, czy tuż przed wakacjami.
0: Mówiła nam rzeczniczka wojewody świętokrzyskiego Angelina Kosiek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Teraz krótko o pogodzie. Słońce na zmianę z chmurami, lokalne burze, taka będzie środa w naszym regionie. Mamy najświeższe dane, z których wynika, że najcieplej będzie w Ostrowcu, Opatowie i Starachowicach do 27 stopni. Na pozostałym obszarze województwa niewiele mniej, 25-26 stopni. Pierwsza część dnia pogodna, po południu gdzieniegdzie może zagrzmieć i pokropić. No ale większe ryzyko pojawienia się opadów będzie w naszym regionie dopiero w nocy. Ciśnienie poniżej normy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Jutro świat będzie już jechał z górki. Asia Meus, Irek Jakubek, 5:30 o zwykłej porze. Tak, bądźcie z nami w RMF Max.
7: Pa, pa.

I to się nazywa konkret, to się nazywa dobre tempo, którego potrzebujemy w środowe przedpołudnie. All the Time to John Summit i The Chainsmokers w RMF Max. Cześć, dzień dobry, tym dobrym bitem was witam. Natalia Kawałek zostaje z wami do 13. Porozkręcamy się trochę, żeby jakoś, wiecie, dobrze się zaopiekować tym przedpołudniem, dobrze zaopiekować się wami. Dobre będą bity i mam nadzieję same dobre wiadomości. Bądźcie z byle do obiadów. RMF Max.

Daya, I'll Be i Good Boys w RMF Max. Dobre chłopaki, a przy okazji dobra pogoda nam się szykuje, bo ja lubię sobie podejrzeć, co tam nas czeka w przyszłości, o tym, co będzie działo się dzisiaj w pogodzie, co będzie działo się jutro w pogodzie, jakie ekstremalne zjawiska mogą się pojawiać. O tym wszystkim będziemy Was jeszcze dzisiaj informować, ale ja zerkam w kierunku weekendu. No bo wiadomo, środowe przedpołudnie to jest bardzo dobry moment, żeby się weekendowo trochę narzucić na mapę. No to moi drodzy, sobota, niedziela, całkiem elegancko. Nawet gdzieś tam pod 20 na plusie będziemy podjeżdżać. Tego słońca też będzie całkiem sporo. Może niekoniecznie w sobotę, ale niedziela już taka naprawdę interesująca. Niewykluczone, że będziecie mieli ochotę się poopalać. Być może na opalanie będzie odrobinę za zimno, ale ciepła pogoda, taka naprawdę wakacyjna, już do nas idzie, już do nas się zbliża. RMF Max. Czasem w RMF Max podrzucamy Tame Impale i Jenny, czyli Dracule, który to zrobi całkiem fajne zamieszanie w to środowe przedpołudnie. Niech całe święto krzyskie to usłyszy.

0: ale to się świetnie komponuje z pierwszą kawą White 2115 i California Love w RMF Max. Hello, matura z angielskiego już wystartowała, a ty się nie stresujesz? No to pewnie dlatego, że maturę masz już dawno za sobą, a ty teraz albo za kółkiem do pracy, albo już siedzisz w tej robocie. No to jeżeli chcesz dołożyć sobie trochę emocji w środę, to wyślij teraz SMS-a za 3,69 wpisując Max na 7327 i czekaj na telefon, a być może to właśnie do ciebie trafi hajs. A sporo go mamy, bo więcej niż 14 331 zł, a mniej niż 20 koła. Obstawiaj, wchodź do gry, zgłaszaj się i zgarniaj hajs. rmfmax.pl, tutaj szczegóły. RMF
1: Max. Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
9: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
10: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
12: Znałem to już.
11: Dzięki RMF Max.
13: To tego się słucha.
11: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
13: Też bądź pierwszy.
14: Świeże hity.
13: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
14: Tylko w RMF Max.
15: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
16: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
17: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
18: I po reklamie.

0: Teraz krótko o pogodzie. Słońce na zmianę z chmurami, lokalne burze. Taka będzie środa w naszym regionie. Mamy najświeższe dane, z których wynika, że najcieplej będzie w Ostrowcu, Opatowie i Starachowicach do 27 stopni. Na pozostałym obszarze województwa niewiele mniej, 25-26 stopni. Pierwsza część dnia pogodna, po południu gdzieniegdzie może zagrzmieć i pokropić. No ale większe ryzyko pojawienia się opadów będzie w naszym regionie dopiero w nocy. Ciśnienie poniżej normy.
1: Hit na maksa.
2: RMF Max.
1: RMF Max.

łapie odprężenie momentalnie. To Yearbooks i Graceland w RMF Max. Tymczasem są takie miejsca, gdzie odprężenia raczej nie złapiecie, wręcz przeciwnie. Dzisiaj możecie się trochę postresować i nie mam tutaj na myśli sali z egzaminem maturalnym, a okolice dworca kolejowego u nas. Od dzisiaj ważne zmiany w ruchu, bo tak, ruch jest odwrócony, wyłączone są miejsca postojowe. To są chyba te najważniejsze elementy tej czasowej organizacji ruchu na Placu Niepodległości, ale generalnie sporo tam się dzieje, dlatego, że tak powiem, organizatorzy całego tego zamieszania apelują o ostrożność, bo można się w okolicach dworca troszeczkę zdziwić. Także ostrożnie, zmiany i dla kierowców, i dla pieszych. Patrzcie na znaki, nie jedźcie na pamięć, bo możecie się na tym całkiem nieźle przejechać. A na co jeszcze warto dzisiaj uważać, usłyszycie o 10 w najnowszym Fleszu. A teraz w RMF Max, Alex Warren.

0: tą wiosnę, ale mamy też coraz więcej lata na liście Hot Bands. Jest nowa Cleo, już na wakacje, już na lato. Jej Kolory Lata to numer, który polecam wam w tym tygodniu.
1: Max nowości na Maxa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
0: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula – 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: RTV Euro AGD.

0: Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: I po reklamie.

0: O 10:00 pora na najważniejsze informacje we Flaszu RMF Max. Michał Michta, zaczynamy. 30 egzaminów maturalnych zostało unieważnionych jak dotąd z powodu wniesienia na salę telefonu komórkowego. To dane z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chodzi zarówno o poniedziałkowe egzaminy z polskiego, jak i wczorajszy z matematyki. Maturzyści, którzy złamali zakaz korzystania z telefonu, mogą ponownie podejść do matury dopiero za rok. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Radzi również, aby nie otwierać okien i drzwi. Taki alert dostali mieszkańcy po wybuchu pożaru w lasach w tym regionie. RCB przypomina też, aby w razie konieczności przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz w skrócie raport z regionu. Policja wyjaśnia okoliczności porannego wypadku na Grunwaldzkiej w Kielcach. Tam doszło do zderzenia czterech samochodów. Na gorąco mamy najnowsze ustalenia.
2: 68-latka kierująca pojazdem marki Opel poruszała się ulicą Grunwaldzką w kierunku ulicy Jagiellońskiej. Kierująca na skutek niedostosowania prędkości uderzyła w pojazd marki Skoda Yeti.
0: Ten pojazd uderzył z kolei w Skodę Octavia, a potem oberwała jeszcze Toyota. Jak dodaje Małgorzata Perkowska-Kiepas z policji w Kielcach, do szpitala zebrano dwie osoby. I jeszcze krótkie przypomnienie o utrudnieniach na dziewiątce w Nietulisku koło Ostrowca. Jak was informowaliśmy, tam o poranku doszło do zderzenia ciężarówki z osobówką. Na miejscu nadal pracują służby. Jak przekazali nam przed momentem drogowcy, wprowadzono już ruch wahadłowy. Mamy także pierwsze już zmiany na Jesionowej w Kielcach. Drogowcy właśnie ustawiają nowe oznakowanie. Więcej o tym powiemy w kolejnym fleszu. Teraz pozostałe tematy w skrócie. Kieleckie uczelnie wystartowały z rekrutacją na studia anglojęzyczne. Zarówno UJK, jak i Politechnika liczą, że przyciągną żaków nawet z dość egzotycznych stron.
3: Chodzi m.in. o kraje afrykańskie. Władze UJK są po spotkaniu z przedstawicielami ambasady Rwandy. Odbyły się rozmowy dotyczące ułatwienia dotarcia ludzi z tego kraju do Kielc. Ale na studia mogą się zgłaszać osoby z całego świata. Obecnie zajęcia po angielsku UJK prowadzi m.in. na kierunku lekarskim, gdzie jest największe zainteresowanie, ale to też grafika czy biotechnologia.
0: A jak wygląda sytuacja na Politechnice?
3: Tu można się zapisywać na zajęcia na takich kierunkach jak budownictwo i zarządzanie i wymagana jest znajomość angielskiego przynajmniej na poziomie B2.
0: Informował Marcin Różyc. Jeszcze do 11 maja macie czas na zgłoszenie projektów do Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Możecie zaproponować lokalne inwestycje.
4: Wyobraźnia mieszkańców, myślę, że tu będzie bardzo kreatywnie działać. Ograniczeń nie ma za wiele. Oczywiście te ograniczenia muszą opiewać się na pewnym racjonalnym podejściu do projektu. No i też zaplanowaniu takiej inwestycji na gruntach, które są w zasobie miasta bądź w zasobie spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych.
0: A mówiła o tym prezydent Kielc Agata Wojda.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Umiarkowane i lokalnie duże zachmurzenie zdominuje dzisiejszy krajobraz nad województwem świętokrzyskim. Najnowsze raporty meteorologiczne wskazują na możliwe po południu i wieczorem lokalne burze i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 24 do 26 stopni. Natomiast w pasie od Starachowic przez Ostrowiec po opadów wzrosnąć może do 27. Wiatr momentami będzie porywisty. Biometr zmienia się na niekorzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Dzień dobry po 10:00, tu cały czas byle do obiadu w RMF Max. Proponuję zrobić sobie jakąś drugą, czy tam trzecią kawkę, nie wnikam, i dać troszeczkę głośniej to radio, którego słuchacie, bo mamy dla was kilka fantastycznych hitów. RMF Max.

0: Tak, żeby środa była lepsza, to Anima i Georgie Beautiful za nami w RMF Max. A teraz zamknij oczy i pomyśl dowolną liczbę z przedziału 14 331 a 20 tysięcy. Zapamiętaj ją i to jest twoja szczęśliwa liczba. To właśnie tyle. Możesz dzisiaj wygrać w RMF Max. Wyślij za 3,69 SMS-a o treści Max na 7327, a potem, kiedy do ciebie zadzwonimy, powiedz na głos właśnie tę liczbę, o której pomyślałeś albo pomyślałaś. Właśnie tyle. Może dzisiaj trafić na twoje konto. Śmiało. SMS Max 7327. Wpadaj, obstawiaj i wygrywaj. RMF Max.
1: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
11: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

trochę szaleństwa nam się przyda wtedy, kiedy trzeba siedzieć w robocie, to nie trzeba myślami być w tej robocie, prawda? To Gordo i Loco Loco w RMF Max. No i właśnie tak za robotę chciałabym was zabrać, żebyście pracę na chwilę zostawili za sobą, bo słuchajcie, zbiornik w Suchowie jest ponownie otwarty dla mieszkańców. Pięknie to wygląda, natomiast są i rzeczy przykre, bo co z tego, że po latach udało się wokół zbiornika w Suchowie troszeczkę uporządkować, że został on znowu udostępniony mieszkańcom, chociaż z tej rekreacyjnej całej listy, co tam można robić, nie można robić jednej najważniejszej rzeczy. Nie można się kąpać. Można przyjść, można sobie posiedzieć, porobić zdjęcia, ale choćby stópki zamoczyć. Moi drodzy, takich rzeczy nie robimy. Także śmiało, zbiornik w podkieleckim Suchowie czeka, ale tak wiecie, z dystansem. To teraz zabieram was w miejsce, w którym muzycznie na pewno można się wykąpać. Fukaj, Vito Bambino.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron Durum Spaghetti Pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
11: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: I po reklamie.

0: hity na maksa.
1: Przed 11 otwieramy najnowsze pogodowe mapy. Umiarkowane lokalnie duże zachmurzenie zdominuje dzisiejszy krajobraz w Świętokrzyskiem. Najnowsze raporty meteo wskazują na możliwe po południu i wieczorem lokalne burze i przelotne opady. Maksymalnie będzie od 24 do 26 stopni, a w okolicach Starachowic czy Ostrowca do 27. Południowo-zachodni wiatr momentami będzie porywisty. Ciśnienie spadło, dlatego czuć możemy się nieco gorzej.

Katy Perry i California Girls, czyli dziewczyny bardzo gorące i takie, które do słońca się wystawiają. Ta melodia już za nami w RMF Max. No i za nami, nie uwierzycie, ale sezon grzewczy. MPEC oficjalnie dzisiaj z samego rana ogłosił, że no w zasadzie od wczoraj już nam nie grzeją. W związku z tym, jaką mamy pogodę, jakie są prognozy i jak to wygląda w Kielcach, no to już nam nie będą grzać, żeby nam tam za dobrze przypadkiem nie było. Także ciepłe kaloryfery to jest coś, o czym możemy już tylko pomarzyć. MPEC mówi do widzenia, do zobaczenia i do poczucia w kolejnym sezonie. Ale kochani, my tutaj nie przestajemy grzać i nie przestajemy grać tabletka. I dwa dni w RMF Max.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? A może szukasz dobrego auta do pomnożenia kapitału? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Zapraszamy do naszych oddziałów w Kielcach, Radomiu, Stalowej Woli, Rzeszowie i Krakowie. www.flycars.pl.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl. Yeah.

0: Łatwo w mojej Biedronce.
1: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: O 11 w RMF Max aktualny flash i najnowsza prognoza pogody. Michał Michta, zaczynamy. Brave Gryphon to hasło taktycznych ćwiczeń, które odbywają się na Litwie. Biorą w nich udział wojska litewskie, polskie, portugalskie i amerykańskie.
2: Miejsce ćwiczeń nie jest przypadkowe, to bezpośrednie sąsiedztwo przesmyku suwalskiego, strategicznego obszaru łączącego Polskę z krajami bałtyckimi. Głównym ćwiczącym jest litewska brygada piechoty zmotoryzowanej. Ze strony polskiej w manewrach uczestniczy m.in. 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana. Łącznie to ponad 70 polskich żołnierzy i około 20 jednostek sprzętu wojskowego.
1: Informował Piotr Bułakowski.
3: Słuchacie RMF Max.
1: Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się na drogach. Drogowcy zawęzili przejazd ulicą Warszawską w Kielcach na odcinku między Sikorskiego a Orkana. Chodzi o jezdnię w stronę centrum. Powodem jest rozpoczynający się remont tego fragmentu. Jeszcze ważne info z ulicy Jesionowej w Kielcach, bo tu właśnie zaczęło się ustawienie nowego oznakowania. Są też pierwsze zwężenia.

0: Powodem są przygotowania do wycinki drzew pod budowę drogi S74.
1: Zmianami organizacji ruchu objęty zostanie przede wszystkim odcinek ulicy Jesionowej od skrzyżowania z ulicą Zagnańską do skrzyżowania z ulicą Warszawską. Zmiany organizacji ruchu są konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa podczas prowadzonych prac wycinkowych rozbiórkowych w bezpośrednim sąsiedztwie ulic.
0: Przekazuje Małgorzata Pawelec-Bura z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeszcze krótki info sprzed chwili z okolic Ostrowca. Drogowcy odblokowali krajową 9 w Nietulisku. Rano doszło tam do zderzenia ciężarówki z osobówką. Przed południowym fleszu teraz szybki rzut oka do Buzka-Zdroju. Miasto unieważniło przetarg na zakup autobusów elektrycznych. Informacje w tej sprawie zbiera dla Was Marcin Różec.
2: Tak, jestem.
0: Przypomnijmy, to już drugie nieudane podejście do rozstrzygnięcia postępowania. Dlaczego tym razem się nie udało?
2: Z powodu zbyt drogich w nim ofert. Były one sporo wyższe niż zakładało miasto. Jedna z ofert wyniosła 8, a druga 10 milionów złotych. Zdaniem lokalnych władz to za dużo jak na 5 małych elektryków, które mają mieć długość do 8 metrów.
0: Kiedy mieszkańcy pojadą więc nowymi elektrykami?
2: Lokalne władze ogłoszą niebawem trzecie postępowanie, licząc, że oferty w kolejnym przetargu będą niższe. Jest szansa, że nowe pojazdy pojawią się tu do końca 2027 roku.
0: Tyle od Marcina, dzięki za te informacje. A na koniec krótka muzyczna propozycja. Podróż przez klasykę i największe przeboje od romantycznych arii po ponadczasowe hity. Tak zapowiada się koncert 10 tenorów pod hasłem Dla Ciebie Mamo. Wydarzenie odbędzie się 16 maja w Filharmonii Świętokrzyskiej. Na rmfmax.pl mamy dla Was podwójne wejściówki. Wybierzcie na naszej stronie lokalizację Świętokrzyskie. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Teraz czas już na prognozę pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Według prognoz dzisiaj wiatr dmuchać może mocniej, głównie z południa. Po południu i wieczorem może też, choć wcale nie musi, zagrzmieć i pokropić. Tak wynika z prognoz dla województwa świętokrzyskiego. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 do 26, 7 stopni. A jutro w Świętokrzyskiem maksymalnie od 19 na zachodzie województwa, to Włoszczowa i Końskie, przez 21 w Kielcach i Busku, do 23 w Sandomierzu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. RMF
4: Max. Chciałam powiedzieć, że mamy już popołudnie, ale do tego popołudnia została nam przynajmniej godzina. Natomiast no spokojnie, przedpołudnie też ma swoje uroki. Można jeszcze sobie wmawiać, że wszystko zdążymy zrobić w pracy. Ale tak po 12:00, na spokojnie. Teraz jeszcze znajdźcie dla siebie chwilę odpoczynku, chwilę relaksu. Od tego nas macie, żebyśmy wam o tym przypominali. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, do 13:00 jestem z wami, a to jest Byle do Obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy.

0: Chwilka zadumy, chwilka wolniejszego tempa. No właśnie dzięki takim hitom środa jest dużo, dużo lepsza. To Metzner i Gotham w RMF Max. O tym, że była majówka, to niektórzy już zdążyli zapomnieć, mam wrażenie, ale teraz jest czas, żeby zacząć się interesować już wakacjami. A my mamy pomajówkową rundę bonusową i jak teraz wyślesz SMS-a za 3,69 o treści Max na 7327, to ja mogę w trakcie tej rundy pomnożyć każde zgłoszenie 106 razy. Takie dostałam oficjalne pozwolenie, więc wyślij SMS-a właśnie teraz i zacznij się zastanawiać nad liczbą z przedziału 14 331 a 20 tysięcy złotych, żebyś nie zmarnował czasu czekając na telefon od nas. Pamiętaj, Max na 7327. RMF
1: Max. Reklama. Dużo, za mało. Obstawiaj, ile jest do zgarnięcia z naszego konta.
2: 14 331 zł to za mało.
3: A 20 tysięcy to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Byle nie za późno. Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

Tymek od lat zakochany w Sophie Loren. No chyba nie da się tego inaczej ująć. Sophia Loren za nami w RMF Max, a u nas słuchajcie, co się dzieje na dzielni w okolicy. Nie wiem, czy słyszeliście, że w świętokrzyskiej wiosce udało się odnaleźć bizantyjski skarb. Takiego konika, słodkiego. W zasadzie oficjalnie jest to kłódka bizantyjska, ale wygląda właśnie jak taki malutki konik. Poszukiwacze w Sobótce w gminie Ożarów znaleźli taką wyjątkową średniowieczną bizantyjską kłódkę z brązu. Unikatowy zabytek z XII albo XIII wieku. No, generalnie wychodzi na to, że trzeba naprawdę patrzeć pod nogi, bo nigdy nie wiadomo, jakie perełki, jakie skarby tam na nas czekają. I wiadomo, częściej znajdzie się śmieci, ale raz na jakiś czas to trafi się taki konik. Nie na biegunach, ale też fantastyczny i robiący wrażenie. I to uwaga, na całym świecie, bo o tym koniku cały świat teraz mówi. Także moi drodzy, mamy skarby pod nogami w zasadzie.

0: Pink Panthers i Zara Larsson, jeden z najgorętszych duetów tego lata, to kawałek Stateside w RMF Max. A za chwilę, no właśnie, będziemy sprawdzać, czy będzie gorąco, czy raczej będzie chłodno. Najnowsza prognoza pogody, wszelkie ostrzeżenia, alerty i przyjemności, które będą nas spotykały w najbliższych dniach, to usłyszycie już za parę chwil. Zostańcie blisko.
1: Max. Reklama.
2: Nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego, eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Yeah.

0: szybko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Playlista, co zrobić dzień.
3: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Przed południem sprawdzamy, co nowego na mapach meteo. Według prognoz dziś wiatr może wiać nieco mocniej, po południu i wieczorem może, ale wcale nie musi zagrzmieć i pokropić. Tak wynika z prognoz dla naszego regionu. Maksymalnie od 24 do 26, 7 stopni. Jutro w Świętokrzyskiem maksymalnie od 19 na zachodzie województwa, to Włoszczowa i Końskie, przez 21 w Kielcach i Busku, do 23 na wschodzie regionu, a więc w okolicach Sandomierza.

0: Takie kawałki dodają nam energii i tej energii na pewno potrzebujemy w środowe przedpołudnie. Rosé i Bruno Mars to apety. Tak wam właśnie gramy i przy okazji podpowiadamy, co ze sobą będzie można zrobić w sobotę 16 maja, bo być może nie kojarzycie, ale przed nami Europejska Noc Muzeów i oczywiście w Kielcach. Z tej okazji też bardzo, ale to bardzo dużo będzie się działo. Większość muzeów i galerii, które no powiedzmy do tej 19, może 20 bywają normalnie standardowo otwarte, tym razem momentami nawet do północy będą nas do siebie zapraszały, więc to jest świetna okazja, żeby sobie zaplanować wolny czas, zarwać nockę, zarwać wieczór i zobaczyć te miejsca, które na co dzień mogą być niedostępne, albo takie eksponaty, które zazwyczaj są gdzieś tam chowane. Teraz będą wyciągnięte i my za free będziemy mogli je pooglądać. Także już teraz wpisujcie sobie koniecznie w kalendarz. Europejska Noc Muzeów to 16 maja będzie się działo w całej Europie, więc poza Kielce też możecie ruszyć.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid.
9: I po reklamie.

0: To już południe, pora na kolejny flash RMF Max. Michał Michta, zaczynamy. Łukasz Mejza nie daje nam o sobie zapomnieć. Były poseł PiS popełnił kolejne drogowe wykroczenia. Jego konto zwiększa się już do 225 punktów karnych.
1: Łukasza Mejzy, rozmawiającego przez telefon za kółkiem, zarejestrowały fotoradary. Urządzenia w sumie zrobiły mu kilkanaście zdjęć, gdy przekraczał dozwoloną prędkość. Na czterech fotografiach widać, jak używa telefonu prowadząc samochód. Jeśli poseł przyjmie mandaty, na jego konto za każde z tych wykroczeń dopisane zostanie po 12 punktów karnych. Będzie też musiał zapłacić 4 razy po 500 zł. Jeśli tego nie zrobi, policja zwróci się do Sejmu z kolejnym wnioskiem o uchylenie mu immunitetu, aby mógł odpowiedzieć przed sądem.
0: Informował Krzysztof Zasada.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz szybko o tym, co w regionie. No i tu mamy pilną zapowiedź zmian w rejonie Kieleckiego Dworca. Jak przekazali nam drogowcy, już dziś wieczorem z powodu kolejnego etapu prac przy budowie drogi dla rowerów na placu przed dworcem zostanie odwrócony ruch pojazdów. To oznacza, że wjazd będzie możliwy wyłącznie od strony poczty, natomiast obecny wjazd na wprost Czarnowskiej będzie możliwy wyłącznie dla busów oraz jako dojazd do znajdujących się tam budynków handlowo-usługowych. I pozostałe tematy w skrócie. Kolejna unijna kasa dla szkół średnich z regionu to ponad 5 milionów złotych. Jak dowiedziało się RMF Max, pieniądze trafiły do Kielc, Ostrowca, Bodzentyna, Chmielnika i Chęcin.
3: 7 szkół będzie miało zajęcia, szkoły ponadpodstawowe, szkoły zawodowe, branżowe. Są one skierowane na naukę praktyczną zawodu, płatne staże u pracodawców.
0: Informuje marszałek województwa Renata Janik. Ze wsparcia skorzysta m.in. kielecki elektryk. Do placówki trafi prawie 1 800 000 zł. Na co?
4: Na szkolenia takie specjalistyczne. Między innymi uprawnienia dające elektrykom, bo po skończeniu szkoły oni muszą mieć dodatkowe takie uprawnienia. Dodatkowe kursy z odnawialnych źródeł energii, będą szkolenia również dla informatyków, dla programistów.
0: Przekazał Władysław Zaucha, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Teraz ważna informacja dla osób, których czeka wyrobienie paszportu. Teraz można zrobić to bez stresu i bez kolejek.
5: Umówimy się na tutaj załatwienie wszystkich formalności związanych z wydaniem paszportów z dnia na dzień. No i będziemy mieli pewność, że zdążymy przed wakacjami, co dla wiele osób przed tymi podróżami wakacyjnymi jest bardzo ważne.
0: Mówiła nam Angelina Kosiek, rzeczniczka wojewody. A na koniec propozycja aktywnego spędzenia czasu. Mamy dla Was wejściówki do parku Trampolin Flyskay w Kielcach. Tam możecie się wyszaleć i pokazać, na co Was stać.
6: Trochę rzeczy umiem. Umiem robić salta na przykład. Nie jakoś super, ale no coś tam umiem.
0: Wejściówki czekają na rmfmax.pl. Wybierzcie tam lokalizację świętokrzyskie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Po południu i wieczorem miejscami w Świętokrzyskiem będzie więcej chmur. Lokalnie pojawić się mogą się przelotne opady czy miejscami burze, choć synoptycy podkreślają te zjawiska tylko lokalnie. Jest więc spora szansa, że wracając z pracy deszcz nas nie zmoczy. Większe ryzyko wystąpienia opadów będzie w nocy. Tego popołudnie maksymalnie od 24 do 26, lokalnie 27 stopni. Ciśnienie nam wyraźnie spadło, czuć możemy się nieco gorzej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Gramy hity na maksa.
8: I mamy dla Was całkiem sporo tych hitów. Zaczniemy sobie od Tame Impali i Jenny z kawałkiem Dracula. Tak, witamy to środowe popołudnie. Kochani, jesteśmy oficjalnie na półmetku tygodnia, nawet za tym półmetkiem. Weekend coraz bliżej. Na TikToku i Instagramie królują przeróbki, królują różne remiksy i mashupy, a u nas, no, można powiedzieć, że ta oryginalna wersja Tame Impala i Jenny już teraz w RMF Max.

Uwielbiam ten duet. Zupełnie szczerze uwielbiam i zawsze daję głośniej, kiedy leci tylko gdzieś w radiu. Wiktoria Kida, Oskar Cym z Księga Żywiołów. To kawałek Gdy będziesz sam w RMF Max. No, zrobiło się nostalgicznie, jakieś takie ciarki przyjemne mogły się pojawić. To może zwiększmy odrobinę tempo, rozbudźmy się z tej przyjemnej nostalgii, z tego spokoju, łapania oddechu. Pora złapać dobre tempo. Numerem sobie to załatwimy, który znacie na pewno i który pozwoli wam zapomnieć o robocie na chwileczkę. Daft Punk to już teraz w RMF Max.

0: I to jest beat doskonały, jak ta przyniesiona kawa prosto na biurko przez najlepszego kumpla z pracy. Felix Jen i kaskada Boy You Turn Me w RMF Max. A my mamy 5 cyfr. 5 cyfr dodamy do twojego konta, jeżeli poprawnie odgadniesz liczbę z przedziału 14331 a 20 tysięcy. I to będzie dokładnie te 5 cyfr, które odgadniesz. No słychać, że to się już robi. Konkretny hajs. Wejdź na swoje konto w banku, dodaj do tego to, co widzisz. Jeszcze takie 5 cyfr. Robi wrażenie, nie? No to daj sobie szansę, żeby tyle sobie dodać. Wyślij za 369 SMS-a o treści MAX na 7327. Leć po kasę, przyda ci się tak niewielki wysiłek, a tak duża nagroda. SMS MAX 7327. MAX.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
2: Na spokojnie. Jest

0: Wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
4: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: I po reklamie.

to jest energia, to jest moc, której potrzebujemy w środowe popołudnie. Jazzy i Spritz i Can't Deny It w RMF Max. A jeżeli potrzebujecie energii i mocy u nas lokalnie w Kielcach, to przypominam, że już niebawem ruszają Juvenalia Kielce. 15 maja w Amfiteatrze Kadzielnia będzie okazja do tego, żeby wziąć udział w wyjątkowym koncercie. To jest, słuchajcie, niezła, nie chcę powiedzieć zbieranina, ale niezła ekipa. Niezłą ekipę zmontowali, to z całą pewnością. Na jednym koncercie Kizo, Fagata, Kacperczyk i Kas Bałagane i to już 15 maja. Bilety są dostępne, jeżeli macie ochotę zobaczyć taki skład w jednym miejscu na żywo, no to bilety czekają, moi drodzy. A my, czekając na wyjście z pracy, czekając na przerwę obiadową, podrzucamy wam takie hity, które ukoją wszystkie nerwowe, być może, momenty. Roxy i Faust wypływają na szeroką wodę.

0: wyłączenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bądź MediaExpert, taniej masz.
2: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Po południu i wieczorem miejscami w Świętokrzyskiem będzie więcej chmur. Lokalnie pojawić się mogą się przelotne opady czy miejscami burze, choć synoptycy podkreślają te zjawiska tylko lokalnie. Jest więc spora szansa, że wracając z pracy deszcz nas nie zmoczy. Większe ryzyko wystąpienia opadów będzie w nocy. Tego popołudnie maksymalnie od 24 do 26, lokalnie 27 stopni. Ciśnienie nam wyraźnie spadło, czuć możemy się nieco gorzej.

Duke Dumont, Ocean Drive w RMF Max. To są dobre brzmienia, które przywołują lato, przywołują wakacje i o to w życiu chodzi, żeby tego lata szukać nawet kiedy trzeba siedzieć w robocie. Tymczasem, jeżeli na dzisiejsze popołudnie albo macie zaplanowane nadgodziny, ale średnio macie na nie ochotę, albo po prostu nie macie planów, to możecie sobie, słuchajcie, na YouTubie obejrzeć transmisję meczu, może nie o najwyższą stawkę, ale jakże ważnego u nas w Kielcach. Trzymamy kciuki za Koronę 2 Kielce, która będzie dzisiaj walczyła o finał Hemar Rurociągi Pucharu Polski. No, co tu dużo mówić, Ostrowiec Świętokrzyski, mamy nadzieję, że nie da nam popalić. Dzisiaj 17:15, szczegóły na YouTubie Korony Kielce, kanał oficjalny, to tam ten meczek za free będziecie mogli zobaczyć.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny. Yeah.

0: O 13 Flash RMF Max i aktualna prognoza pogody. Michał Michta, zróbcie głośniej, zaczynamy. Na początek informacja z ostatniej chwili. Jest wyrok w głośnej sprawie Kamilka. Na 25 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego chłopca. Matka chłopca usłyszała wyrok 16 lat więzienia. Oba wyroki są nieprawomocne. Przypomnijmy, do dramatycznych wydarzeń doszło 3 lata temu. Chłopiec, między innymi z poparzeniami ciała, zmarł w szpitalu po ponad miesiącu walki o życie. Dawid B. oskarżony jest także o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad innymi dziećmi, nad swoim synem oraz pasierbami i pasierbicami.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz w skrócie najważniejsze tematy z regionu. Aż 55 świętokrzyskich gmin zgłosiło szkody w sadach i uprawach spowodowane przymrozkami. Najtrudniejsza sytuacja jest w

0: powiatach opatowskim, ostrowieckim i sandomierskim. W niektórych gospodarstwach straty sięgać mogą nawet 90% plonów. Jak dowiedziało się RMF Max, liczenie strat ruszy lada dzień. Rolnicy będą mogli ubiegać się o odszkodowania. A my przenosimy się do Starachowic. Tam dobiega końca budowa 36 mieszkań komunalnych. Jak już wiecie z naszej anteny, lokale będą w trzech blokach przy ulicy Polnej. Co dzieje się teraz na placu budowy?
1: Obecnie trwają prace wykończeniowe we wszystkich budynkach. Trwa montaż osprzętu elektrycznego, sanitarnego. Uruchamiamy oświetlenie i przygotowujemy się do rozruchów urządzeń, które będą zainstalowane na budynkach. Na zewnątrz trwają prace brukarskie oraz prace przy zagospodarowaniu terenów zielonych. Wkrótce rozpoczną się nasadzenia krzewów i drzew.
0: Mówił Marcin Ryszewski, kierownik budowy. Teraz szybko zaglądamy na południe województwa. Jest nagła zmiana na stanowisku dyrektora szpitala w Pińczowie. Odwołano Zbigniewa Bajkowskiego. Powodem decyzji są braki kadrowe w szpitalu oraz zawieszenie oddziału wewnętrznego. Od dziś nowym tymczasowym dyrektorem będzie Bartosz Straszak. To nie jest łatwy czas dla alergików. Teraz dość mocno pyli dąb. Alergicy odczuwają także coraz większe pylenie traw. Z roku na rok problem odczuwa więcej osób. Z danych NFZ-u wynika, że rośnie liczba pacjentów poradni alergologicznych. Z jakimi objawami najczęściej mamy do czynienia?
2: Do najczęstszych objawów alergii, na co zwracają uwagę lekarze, należy katar sienny, kichanie, swędzenie, łzawienie oczu. Może to też być kaszel albo takie drapanie w gardle, duszności, uczucie uścisku w klatce piersiowej, a także jakaś wysypka na skórze czy ogólne zmęczenie i problemy z koncentracją.
0: Mówiła Agnieszka Białas-Sitarska ze Świętokrzyskiego Oddziału NFZ. A na koniec krótkie info ze Skarżyska. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miejskim Centrum Kultury będzie nieczynna i to aż do 1 października. Powodem jest planowany generalny remont MCK-u.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Szybki raport meteo. Słońce na zmianę z chmurami i lokalne burze. Tak zapowiada się popołudnie, tak i będzie również wieczór w naszym regionie. Najcieplej dziś w okolicach Starachowic czy Ostrowca, tam maksymalnie do 27. Na pozostałym obszarze województwa świętokrzyskiego niewiele mniej, na ogół 25-26 stopni. Gdzieniegdzie może zagrzmieć i pokropić, choć większe ryzyko pojawienia się opadów będzie dopiero w nocy. Ciśnienie spadło poniżej normy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Nie uwierzycie. Wchodzę do studia, a Anka do mnie. Dzień bez diety. Można se dać.
5: No raz nie zawsze. Gorzej jak przypada to raz w tygodniu. Anka i Fiołas, witajcie. Dajemy wam dzisiaj kasę i mnóstwo hitów.
4: Sombri, Back to Friends, na dzień dobry. Będzie Zokaria od Andiego Dasta czy Gibbs z hitem Win. I to już w pierwszym kwadransie. Wspólne popołudnie przed nami. Minęła pierwsza w RMF Max.
5: Cześć.

0: Ten numer najlepiej brzmi w aucie. Gips i win w RMF Max.
1: Tak sobie myślę, że jak kiedyś jego płyta będzie miała reedycję, czy to będzie regips?
2: Mam nadzieję, że wszyscy z ekip remontowych teraz słyszeli ten żart i właśnie odłożyli narzędzia.
1: Narzędzia opadają.
2: Za moment będzie Dua Lipa bez opadania.

0: zarobił klimatu Sobel kochasz w RMF Max. Za to bigosu narobił Łukasz Mejza. Konto jego punktów karnych urosło już ze 177 do 225.
1: Jedni wykręcają rekordy przy butelkomatach, inni zbierając punkty.
0: Jest tylko jeden problem. Nie odbiera korespondencji od Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, więc nie można mu wymierzyć tej kary, no.
1: Czyli jak się nie odbiera poczty, to się punkty nie liczą? Przykład idzie z góry?
0: No, ja nie wiem, czy to jest góra, wiesz. No właśnie, mam wrażenie, że tutaj raczej przykład sięgnął dna.
1: To ten hit dla wszystkich, prócz Łukasza Mejzy. Fast Cars, Superstars.

0: Największe gwiazdy macie pod ręką w RMF Max. Alex Warren. Za to za nami noc spadających gwiazd. Jeśli widzieliście i pomyśleliście sobie życzenie, to kasę na jego realizację możecie zgarnąć dziś w zabawie za dużo, za mało.
1: Więcej niż 14 331 zł dla was mamy. No mniej niż 20 tysięcy. A ile dokładnie? Jak zgadniecie, zgarniacie od razu dla siebie te pieniądze.
0: Bawcie się z nami, typujcie, celujcie, kombinujcie, jaka kasa jest na naszym koncie. A kto trafi dokładnie? Ładnie zabiera te pieniądze. Można się zgłosić choćby na rmfmax.pl. Za moment Rihanna. Po drodze sprawdzimy prognozę pogody.
2: Reklama.
3: Za dużo, za mało. Obstawiaj, ile jest do zgarnięcia z naszego konta.
0: 14 331 zł to za mało.
1: A 20 tysięcy to za dużo.
3: Za dużo, za mało. Byle nie za późno. Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
13: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
12: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
13: Niemożliwe.
12: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
13: Sprawdźmy to.
12: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
14: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
15: Znałem to już.
14: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
14: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
16: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
17: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: I po reklamie.

0: Szybki raport meteo. Słońce na zmianę z chmurami i lokalne burze. Tak zapowiada się popołudnie, tak i będzie również wieczór w naszym regionie. Najcieplej dziś w okolicach Starachowic czy Ostrowca, tam maksymalnie do 27. Na pozostałym obszarze województwa świętokrzyskiego niewiele mniej, na ogół 25-26 stopni. Gdzieniegdzie może zagrzmieć i pokropić, choć większe ryzyko pojawienia się opadów będzie dopiero w nocy. Ciśnienie spadło poniżej normy.
1: Hity na maksa.
2: RMF Max. RMF.

0: powoli, z nogi na nogę, czyli środowy rytm pracy. Joe i End of Beginning za nami w RMF Max, a to jest piękny hit. W Wielkiej Brytanii, gdzie ograniczono dostęp do social mediów dla dzieci do lat 16, jedna trzecia dzieciaków przyznaje, że pokonuje zabezpieczenia, dorysowując sobie wąsy. To działa. Cyberbezpieczeństwo pokonane przez flamaster albo zdjęcia z Painta.
1: Tak chciałam powiedzieć, to powinno być jedna trzecia chłopców, dorysowując sobie wąsy, bo przepraszam, u dziewczyn to zazwyczaj makijaż wystarcza. RMF Max. RMF
0: Max. John Summit i The Chainsmokers teraz All The Time w RMF Max.

0: Batowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych MediaExpert.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
8: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: O tym, co ważne, mówimy wam we Fleszu RMF Max. Jest 14. Michał Michta, zaczynamy. A na początek najnowsze informacje z Lubelszczyzny. Tam trwa trudna walka strażaków z pożarem w Puszczy Solskiej. Z powodu wiatru pojawiło się nowe źródło ognia.
1: Wiatr przeniósł pożar na odległość 200 metrów od linii ognia i tu pojawiło się nowe źródło pożaru. Dlatego konieczne jest też przemieszczenie strażaków biorących udział w akcji gaśniczej. Straż apeluje, żeby nie przeszkadzać w tej akcji do odwołania. Obowiązywać ma zakaz wstępu do Roztoczańskiego Parku Narodowego.
0: O czym z miejsca pożaru relacjonował Dominik Smaga.
2: Słuchacie RMF Max.
0: We Fleszu o 14:00 zaglądamy teraz szybko na ulicę Jesienową w Kielcach, gdzie wprowadzone są już zmiany w organizacji ruchu. Informujecie nas o namalowanych na jezdni żółtych liniach oraz zwężeniach. Tę informację potwierdzają drogowcy i zapowiadają kolejne zmiany.
3: Na ulicy Jesionowej wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Wyznaczone zostaną inaczej niż dotychczas pasy ruchu.
0: Szczególnie uważać trzeba będzie w rejonie skrzyżowań.
3: Na przykład w obrębie skrzyżowania ulicy Jesionowej z ulicą Warszawską zostaną zawężone jezdnie ulicy Jesionowej. W obrębie skrzyżowania z ulicą Zagnańską

0: wyznaczone zostaną inaczej niż dotychczas pasy ruchu.
1: Mówiła w RMF Max Małgorzata Pawelec-Buras z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mieszkańcy Kielc zablokowali budowę hospicjum dla dzieci. Jak dowiedziało się RMF Max, samorządowe kolegium odwoławcze uznało skargę mieszkańców przeciwnych inwestycji. Inwestor musi teraz uzupełnić dokumentację, a miasto przygotować nowe warunki zabudowy. Przypomnijmy, placówka miała powstać przy parafii świętego Maksymiliana i objąć opieką 10 nieuleczalnie chorych dzieci. To jest popołudniowy flash RMF Maxa, w nim szybko przenosimy się do powiatu włoszczowskiego i mamy informację ważną dla rodziców. Gmina Radków z dotacją dla samorządowego żłobka. Placówka będzie mogła przyjąć większą grupę maluchów.
2: Zobaczyliśmy, że tych żłobków w powiecie włoszczowskim jest mało, bo tylko gmina Włoszczowa i bodajże z tego co pamiętam gmina Krasocin. Także tu jest przestrzeń, bo to łącznie gmina Secemin, Radków, Moskorze, bo nie zamykamy się tylko na potrzeby mieszkańców gminy Radków.
1: Mówił nam Jarosław Dominik, wójt gminy Radków. Na koniec krótko o sporcie. To będzie wyjątkowy moment dla kibiców Industrii. W piątek po meczu z Rebudem KPR Ostrowią odbędzie się pożegnanie trenera Tałanta Dujszebajewa. Dujszebajew przez lata swojej pracy poprowadził zespół do aż 20 trofeów, 10 mistrzów Polski, 8 pucharów Polski i jednego superpucharu oraz upragnionego triumfu w Lidze Mistrzów. A na piątkowy mecz mamy dla Was wejściówki. Zgłaszajcie się po nie na rmfmax.pl. Wybierzcie na naszej stronie lokalizację świętokrzyskie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Umiarkowane i lokalnie duże zachmurzenie prognozowane jest na resztę dnia w województwie świętokrzyskim. Najnowsze raporty meteo wskazują na możliwe lokalne burze i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 24 do 26, lokalnie jeszcze 27 stopni. Południowo-zachodni wiatr momentami będzie wiał mocniej, ciśnienie spadło. A w nocy ze środy na czwartek spodziewamy się minimalnie od 12 do lokalnie 14 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Dawaj Janka, dopychamy, oni to zniosą, jeszcze więcej hitów w RMF Max po 14.
5: Ja spokojnie, ja dopycham ręką, nie nogą, żeby tak było bardziej kulturalnie.
4: The first time, Damiano Dawid na dzień dobry, a za moment Bibi Rexa czy Heaven z hitem I Run.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ja wiem, że tego nie słychać, ale to jest utwór dla niecierpliwych. Wait So Long, Swedish House Mafia w RMF Max. A wiem, że są tacy, którzy czuli, że warto jeszcze poczekać, że będzie ten moment, żeby wejść do naszej zabawy za dużo, za mało z bonusem. No i to jest właśnie ta chwila.
1: Ponad 14 331 zł na naszym koncie jest na pewno. Ile dokładnie? Kto dobrze wytypuje, zabiera te pieniądze, a my przed momentem byliśmy w biurze szefa. Pogadaliśmy sobie i załatwiliśmy, że do za 10 trzecia każdego SMS-a mnożymy 97 razy.
0: Więc jeśli chcecie na przykład rozpocząć swoją nową dietę pudełkową, umówić się z trenerem personalnym, to na to wszystko starczy wam pieniędzy. Wystarczy wysłać hasło Max na numer 7327 za 3,69 zł i wejść do naszej zabawy.
1: Działajcie teraz, bonus już jest aktywny. 7327. SMS o treści Max. Macie czas do za 10 trzecia. RMF Max.
2: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? A może szukasz dobrego auta do pomnożenia kapitału? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Zapraszamy do naszych oddziałów w Kielcach, Radomiu, Stalowej Woli, Rzeszowie i Krakowie. www.flycars.pl.
3: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
10: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
12: I po reklamie.

0: łapią idealnie ten delikatnie pochmurny środowy mood. Gordo i Rainer Zonneveld w RMF Max. Nic, tylko wziąć kawkę na wynos, najlepiej na spacer, bo jak rozchodzisz, to lepiej wchodzi.
1: A wiecie, że taka kawka z kawiarni to się wzięła od Austriaków? W Wiedniu zaczęto pić pierwsze kawki w restauracyjkach. Gdyby nie oni, to byśmy w ogóle tego zwyczaju nie mieli.
0: No, do dziś trzeba by było w domu pić. W ogóle...
1: Albo tylko w robocie.
0: Jakbyście mieli ochotę takiej kawy po wiedeńsku posmakować w Wiedniu, no bo tam smakuje najlepiej, to można się wybrać w naszej zabawie, zgarnąć bilety i pojechać tam pociągiem.
1: Erste Wiedeński, pociąg pełen atrakcji, słuchajcie, od koncertu przez warsztaty kulinarne, aż po spotkania oczywiście z wyjątkowymi gośćmi. To wszystko możecie wygrać, wskakując na rmfmax.pl.
0: Czekają na was 3 noclegi ze śniadaniem, spacery eleganckimi ulicami, no i ta kawka po wiedeńsku. Tylko napiszcie na rmfmax.pl, jaka jest jedna, jedyna rzecz, którą koniecznie chcielibyście w Wiedniu zobaczyć.
1: Potem wybieracie pociąg, którym mamy was zabrać do Wiednia, no i wybieracie jeszcze, ile biletów chcecie wygrać. Erste Wiedeńskim przez rmfmax.pl na Super City Break. RMF Max.
2: RMF Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Wielki sukces naszego najpopularniejszego bociana, bociana krótka. O. W gnieździe bociana jest 5 jaj.
3: Brawo, brawo, 5 jaj, super. Eksperci mówią, że trudno wyżywić jest taką bocianią rodzinę.
2: No, 5 dziobów do wykarmienia.
3: Trzeba tam otworzyć żabkę.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
11: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
12: Sherlock Holmes, James Moriarty.
11: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
13: Wyjdziemy stąd. Razem.
11: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
14: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: I po reklamie.

Przed 15 otwieramy najnowsze pogodowe mapy. Umiarkowane lokalnie duże zachmurzenie prognozowane jest na resztę dnia w Świętokrzyskiem. Najnowsze raporty meteo wskazują na możliwe lokalnie burze i przelotne opady deszczu. Dziś maksymalnie od 24 do 26, lokalnie 27 stopni. Południowo-zachodni wiatr momentami porywisty. Ciśnienie spadło poniżej normy. Na najbliższej nocy temperatura minimalna wyniesie u nas od 12 do lokalnie 14 stopni.

0: dbają o to bailando w środowe popołudnie. I am Chino, Pitbull i Enrique Iglesias, który w młodości ukrywał swoje nazwisko, żeby nie korzystać z Daddy Fame, no bo tata Enrique przecież też sławnym muzykiem był.
1: Ale człowiek wysokiej kultury, a on tam bailando, także wiesz, wcale się nie dziwię. Natomiast na bailando z Enrique to chcemy powiedzieć, że będziecie mogli się wybrać dzięki RMF Max.
0: Już 9 maja, w tę sobotę, Enrique gra jedyny koncert w Polsce, Gdańsk. Jeżeli słuchacie RMF Max po 17, to jesteście w stanie upolować bilety w kanale nadawczym.
1: W tym tygodniu na pewno do zgarnięcia Enrique zaraz w Polsce, a u nas za moment 15. RMF
0: Max. A jeśli chcecie złapać oddech, to teraz róbcie głośniej. To Anima. You make me feel alive again.

0: Najniższe ceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
10: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo, tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
12: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. O 15:00 mamy dla Was najnowszy flash. Michał Michta w studiu. Zaczynamy. Dopiero na początku przyszłego roku zaczną powstawać w Polsce nowe centra zdrowia psychicznego. Taki jest plan nowej strategii rozwoju tych placówek.
1: Jest plan, że centra zdrowia psychicznego pokryją całą Polskę najpóźniej do końca 2029 roku. Na razie tych placówek w całym kraju jest 118, a dostęp do nich ma tylko nieco ponad połowa polskiej populacji. Centra działają w Polsce od prawie 8 lat, na razie tylko w ramach pilotażu. Za tydzień rząd ma zaprezentować stały model ich finansowania i to w końcu ma otworzyć drogę do otwierania nowych placówek w kolejnych regionach.
0: Tyle Michał Dobrołowicz.
2: Słuchacie RMF Max.
0: O 15:00 krótko i szybko o tym, co na drogach. Mamy już zmiany na ulicy Jesienowej w Kielcach. Spodziewajcie się zwężeń. Lada dzień ruszy wycinka drzew pod budowę drogi S74. A utrudnienia mamy także na Warszawskiej między Sikorskiego a Orkana. Tu ruszyły przygotowania do remontu nawierzchni. Teraz pozostałe tematy w skrócie. Około 13,5 tysiąca wniosków o wydanie paszportu wpłynęło w tym roku do służb wojewody. Dokumenty wydawane są w Kielcach i Ostrowcu. Planujecie złożyć wniosek o paszport? Posłuchajcie, ile trzeba teraz czekać na jego wydanie.
3: Średnio na wydanie paszportu czekamy kilkanaście dni, więc jeżeli teraz tu przyjdziemy, wybierzemy się do urzędu, no to na koniec miesiąca będziemy mieli pewność, że ten dokument będzie już można odebrać.
0: Mówiła w RMF Max Angelina Kosiek, rzeczniczka wojewody. W Sobótce w powiecie opatowskim znaleziono fragment średniowiecznej kłódki z brązu w kształcie konia. Zabytek pochodzi z XII albo XIII wieku. Odkryli go członkowie nadwiślańskiej grupy poszukiwań.

0: Giwawczej. Kutka mogła zostać przywieziona przez rycerza z wyprawy krzyżowej albo zagubiona przez pielgrzyma. Po konserwacji trafi do muzeum. A teraz przypominamy, wystartował Funduszowy Maj. To cykl dodatkowych atrakcji w placówkach, które powstały dzięki pieniądzom z Unii. W ten weekend na specjalne warsztaty zaprosi Centrum Bajki w Pacanowie. Będzie można również zajrzeć do Archiwum Państwowego w Kielcach. Listę wszystkich planowanych wydarzeń znajdziecie na rmfmax.pl w zakładce Konkursy i akcje specjalne. A teraz krótko o wydarzeniu, na które czekają studenci. Już w przyszłym tygodniu w Kielcach wystartują juwenalia. W poniedziałek o 17 ulicami Kielc przejdzie korowód. W planach są oczywiście koncerty, ale także inne wydarzenia, które, jak mówią organizatorzy, są odpowiedzią na trendy z TikToka.
1: Będzie się Slavic Night. Będzie to wydarzenie, na którym postawimy scenę u nas na kampusie. Będą górale, będą słowiańskie kapele, będzie koncert, będą koła gospodyń oraz Thor Ninja Warrior, z którego studenci również będą mogli korzystać, no i dodatkowo jakieś gry i zabawy studenckie.
0: To wydarzenie w przyszły czwartek, zapowiadała je Oliwia Śledziewska z Samorządu Studentów Politechniki Świętokrzyskiej. Teraz flash sportowy i Krzysiek Chwaliński.
2: Na początek tenisowy turniej w Rzymie i nieudane występy Polek. Magdalena Fręch przegrała mecz z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Magdalinet z Niemką Tatianą Marią. Trwa mecz Huberta Hurkacza, którego pierwszym rywalem jest Niemiec Janik Hafman, i to bardzo wyrównane spotkanie. W nocy dowiemy się, kto w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów zmierzy się z Arsenalem. O wyjazd do Budapesztu powalczą PSG i Bayern Monachium. Paryżanie wygrali tydzień temu niezwykłe piłkarskie widowisko 5-4 i to oni są o krok bliżej finału. Jednak Bayern zagra dziś u siebie. Mecz o 21. Niewykluczone, że dziś poznamy też mistrza Polski w siatkarskiej plus lidze. Bliżej tytułu jest Bogdanka Lok-Lublin, która prowadzi w finale rozgrywanym do 3 zwycięstw z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 2-1.
0: W prognozach na resztę popołudnie i wieczór mamy mocniejszy wiatr. Jest także ryzyko wystąpienia lokalnych burz czy przelotnego deszczu. Dziś maksymalnie od 24 do 26 7 stopni. Po zachodzie słońca 16 kresek, w nocy od 12 do 14. Jutro maksymalnie od 19 we Włoszczowie i w Końskich, przez 21 w Kielcach i Busku, do 23 w Sandomierzu. Miejscami może u nas pokropić i zagrzmieć.
3: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
4: Dziś o 3 w nocy planetoida minęła Ziemię. A że minęła, to wiemy, bo teraz po 3 słyszymy się w RMF Max.
5: Jedziemy na tym samym wózku. Galaxy Kungsten, Louis London, Anka i Fioła. Witajcie!
4: W tej godzinie rozdajemy kasę w zabawie za dużo, za mało. Bądźcie blisko.

0: Chociaż śpiewa o spadaniu, to można się razem z nim oderwać. To Metzner i Gotham w RMF Max. Ale teraz stajemy mocno na ziemi, bo ja tutaj mam przed sobą mapę zatorów płatniczych. Które branże najczęściej czekają na pieniądze w Polsce?
1: Moja! No, słyszę tu.
0: Budownictwo, transport i handel i oczywiście najwięcej w Mazowieckim tych zatorów.
1: U nas żadnych zatorów nie ma. Kasę wygrać można szybko i to już zaraz. W finale zabawy za dużo, za mało. Czy komuś się uda? Zostańcie, by się przekonać.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires. I po reklamie.
10: Gramy.
11: Nie oceniamy.

0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Najważniejsze pytanie w naszej zabawie. Ile kasy jest do wygrania? To wy typujecie, pora na finał zabawy Za Dużo, Za Mało.
2: Na razie to my wykręciliśmy numer telefonu do dzisiejszego finalisty, który będzie mógł powiedzieć, zgadnąć, ile pieniędzy mamy na koncie.
1: Halo, dzień dobry. Cześć, tu radio RMF Max.
2: Witamy serdecznie w roboczą środę. Anka i Fiołas, tutaj dzwonimy w finale zabawy Za Dużo, Za Mało. Z kim mamy przyjemność?
3: Arturze.
2: Cześć. Arturze, cześć.
1: Artur, chyba złapaliśmy cię w pracy.
2: W rejestracji u lekarza.
3: Nie, to nie rejestracja lekarza, pracuję w urzędzie.
1: Okej. Czy ty możesz gdzieś tam na chwilkę z boczku stanąć sobie?
3: Tak
1: na spokojnie
3: oczywiście.
1: Z nami zagrać? Świetnie.
2: Ekstra.
3: Tak,
1: Artur, mamy dużo kasy na koncie i ty możesz ją zgarnąć teraz. Wystarczy, że dokładnie wytypujesz, ile tych pieniędzy tam jest.
3: Postaram się.
2: Mamy na pewno więcej niż 14 331 zł, ale mniej niż 20 tysięcy.
3: Co by tutaj zrobić? Musi być jakaś równa kwota.
1: Dokładnie, co do złotówki.
3: 16 500.
2: 16 500.
1: Tak okrągło, Artur, proponujesz, tak?
2: No dobra.
3: Tak jest.
2: Sprawdzamy w takim razie, zaglądamy tutaj na nasz wskaźnik i okazuje się, że to jest...
0: Za dużo.
1: Przestrzeliłeś!
2: Ale to, że przestrzeliłeś, nie oznacza, że nic nie zgarniasz. Mamy dla ciebie 500 zł. Gratulujemy ci.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: 5 stówek na otarcie łez, bo jak ocierać się łzy, to 500-kami. Wiadomo, tak się bawi RMF Max. Artur, próbuj dalej. A dziś już wiemy, dzięki twojemu typowi, że na koncie w naszej zabawie jest mniej niż 16,5 tysiąca, a więcej niż 14 331 zł.
2: Artur,
3: odpowiedziałeś,
2: no i właśnie za to ci wszyscy będą wdzięczni, ale dzisiaj wychodzisz od nas z 500 zł.
3: Dziękuję bardzo, cieszę się bardzo.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: przyciąga swoim brzmieniem. Bausa i Magnetic. Za nami tymczasem my wysyłamy dużo siły strażakom, którzy na Lubelszczyźnie walczą z pożarami lasów.
1: Mamy jedną z największych susz w Polsce od lat i to już teraz, wiosną, kiedy powinno być zdecydowanie więcej deszczu. No to sprawdzamy, czy za chwilkę coś więcej jeszcze z tego nieba spadnie w prognozie pogody. Zostańcie.
2: Reklama.
3: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: To co, Angela? Idziemy na rower?
10: Ale mój stary już nie daje rady.
9: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
10: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
9: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: prognozach na resztę popołudnia i wieczór mamy mocniejszy wiatr. Jest także ryzyko wystąpienia lokalnych burz czy przelotnego deszczu. Dziś maksymalnie od 24 do 26 7 stopni. Po zachodzie słońca 16 kresek, w nocy od 12 do 14. Jutro maksymalnie od 19 we Włoszczowie i w Końskich, przez 21 w Kielcach i Busku, do 23 w Sandomierzu. Miejscami może u nas pokropić i zagrzmieć.
1: Hity na maksa!
2: RMF Max!
1: RMF Max!

0: zmierzamy czas do godziny 15. Niezłe tempo nadają Juste Jack Style Yon w RMF Max. A o tej porze we Włoszech to jest teraz siesta. No i może to właśnie dlatego Włosi przebijają Greków i stali się właśnie najbardziej zadłużonym krajem w Unii Europejskiej.
1: Grecja raz zbankrutowała i trzeba było wziąć się do roboty.
0: To się trochę wierzyć nie chce, wiesz, tylu ludzi tam jeździ, tyle pieniędzy zostawia. Mam wrażenie, że Włosi po prostu chcą przebić Greków we wszystkim. Nie dość, że turystyka, jedzenie, to jeszcze teraz zadłużenie.
1: Ale widzisz palmę, myślisz leżak. Dobrze, że u nas nie rosną. To wina palm, mówić.
0: Bledka w RMF Max teraz. Daleko.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki.
0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki.

0: płytki, wannę, może meble, lustro?
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
0: Castorama!
1: Teoria
0: i praktyka.
1: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
0: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: Najlepiej zmiksowana playlista.
10: Say no more.
9: RMF Max. Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: To już godzina 16. Mamy dla Was najnowsze informacje we flaszu RMF Max. Michał Michta, zaczynamy. Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy w sprawie kryptowalut, poinformował szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Czym ten projekt różni się od rządowego?
13: To jest złagodzona wersja projektu rządowego. Na przykład Komisja Nadzoru Finansowego w tym prezydenckim projekcie nie dostanie możliwości samodzielnego blokowania działalności wszystkich podejrzanych giełd kryptowalutowych.
14: Jeżeli jest podmiot bez licencji, może być zablokowany, czyli to jest ta ścieżka, która przewidziana była także w projekcie rządowym. Natomiast jeżeli mamy podmioty licencjonowane, tam maksymalnie 3 miesiące blokady tylko za zgodą sądu.
13: Tak mówi szef Kancelarii Prezydenta. Rząd odpowiada, że to w żaden sposób nie ochroni ludzi. Projekt przeanalizują teraz ministrowie.
12: Tyle Krzysztof Berenda.
15: Słuchacie RMF Max.
12: We flaszu o 16:00 teraz o uwagę prosimy kierowców. Już dziś wieczorem wprowadzone będą spore zmiany w ruchu na placu przed dworcem PKP w Kielcach. Wjazd na niego będzie możliwy wyłącznie od strony poczty. Z powodu budowy drogi rowerowej ruch na samym placu będzie odwrócony.
16: Ten ruch zostanie przeniesiony na stronę wschodnią, tak aby umożliwić prowadzenie robót przed dworcem PKP bliżej ulicy Żelaznej.
12: Informuje Marcin Januchta z MZD. Niestety miejsc do parkowania będzie znacznie mniej. A my na drogach zostajemy, ale szybko przenosimy się w okolice Kielc. Jutro odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkańcami w sprawie planowanej budowy obwodnicy Brzezin i Radkowic. Tym razem drogowcy i projektanci będą czekać na głosy mieszkańców w szkole w Radkowicach. To jutro od 15 do 18. A jak wiecie z RMF Max, na stole pojawiły się ostatnio nowe warianty przebiegu planowanej drogi. Są krytykowane m.in. przez samorząd Morawicy.
17: Trzy dziwne nowe warianty, które zupełnie idą poprzez Nidę, poprzez Naturę 2000, są o 50% dłuższe od tego wariantu, który przez lata był wypracowany i tutaj jest duże oburzenie społeczne na takie propozycje rozwiązania.
12: Mówi nam burmistrz Morawicy Marian Buras. Teraz pozostałe tematy w skrócie. Świętokrzyscy strażacy ruszają na pomoc w walce z pożarami lasu na Lubelszczyźnie. Jak dowiedziało się przed chwilą RMF Max, właśnie rusza tam 27 jednostek straży. W sumie 57 ratowników z naszego regionu. A działania na miejscu są bardzo trudne, utrudnia je silny wiatr. A na koniec u nas jeszcze o praktycznej nauce zawodu. 7 szkół z regionu otrzymało na ten cel unijną dotację. To m.in. Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach. Ta szkoła chce rozwijać kształcenie w zakresie odnawialnych źródeł energii.
18: Wchodzimy akurat na rynek tak, gdzieś co prawda teraz na północy, jak się słyszy, że ta odnawialne źródła energii, no ale wszędzie trzeba je stosować i takie kursy są prowadzone. W Kielcach są również takie firmy, które te szkolenia prowadzą.
12: Tyle.

0: Władysław Zaucha, dyrektor Kieleckiego Elektryka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Tego popołudnie i wieczorem lokalnie w Świętokrzyskim będzie więcej chmur. Niewykluczone, że miejscami pokropi czy zagrzmi, choć jak dodają synoptycy, tylko lokalnie. Większe ryzyko opadów będzie w nocy. Po zachodzie słońca około 16 stopni, w nocy od 12 do 14. Ciśnienie spadło, biomet niekorzystny. Jutro chmur będzie nieco więcej, na zachód od Kielce 19-20 stopni, na wschodzie regionu maksymalnie 22-23.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Jeszcze my!
3: Hity na
2: pakujemy się wam do auta po czwartej w RMF Max.
4: Potem będziemy pakować się do miski. Anka i Fiołas, witajcie. Jedziemy razem z wami z pracy do domu. Na początek Jazzy and Spritz.
2: Do tego Christian Marci z hitem Fast Cars Superstars. Pojawić się też ma Eminem z hitem Houdini. I nie uwierzycie, co znaleźli na Podlasiu.
4: Mnie to w ogóle nie dziwi, że to znaleźli na Podlasiu. Szczegóły zaraz.

0: też.
1: I jedzie się przy nich fantastycznie, nawet nie najszybszym samochodem. Fast Cars, Superstars, Christian Marci za nami w RMF Max. A nie wykluczone, że to właśnie będzie kierunek naszych wycieczek samochodowych tego lata. Proszę Państwa, ślady alkoholu sprzed 4500 lat znaleziono na Podlasiu.
0: Na Podlasiu, a gdzie? Fragmenty 13 naczyń znaleziono w Supraślu oraz w Skrzeszewie.
1: No.
0: A w nich sfermentowane fragmenty napojów alkoholowych.
1: Widzicie?
0: Może Gniezno było stolicą Polski pierwszą, ale prawdziwą kolebką jest Podlasie.
1: I to właśnie dlatego nad puszczą unosi się duch ducha puszczy.

0: tak to się kręci, jak hity w RMF Max. Cztery pory roku na zmianę, a gdy przychodzi wiosna, to w Katowicach pojawiają się owce. I w tym sezonie znów będą kosiły trawę w mieście. 12 owiec kameruńskich zajmie się katowickimi trawnikami.
1: Ale to brzmi w ogóle fantastycznie, słuchajcie, że owce będą kosić te trawniki. No bo przecież, gdyby tak chcieć porównać, no jednak to jest miasto, prawda?
0: No tak.
1: No więc wolicie coś takiego?
0: Od rana pod oknem? Czy może... Jak dla mnie wypas.
2: Max. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Już są! Dni Maj Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt! Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Potrzebujesz ciuchów do pracy w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
9: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
15: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
14: Ha, i nie ma lipy.
15: Hej, to był mój tekst.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
15: No i nie ma lipy, no.
17: Skoczysz do Carrefoura?
18: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło nieraz bił rekordy. Tymczasem jest nowy rekord. W naszym nowym narodowym sporcie gość z Krakowa za zwrot butelek wyciągnął ponad 2400 zł.
1: Jery. Znaczy to coraz bardziej mnie przerasta, bo zastanawiam się, gdzie oni trzymają te butelki, bo przecież nie wolno zgniatać.
0: Gdzie jest sufit w tym wyścigu? No, jeżeli myślicie o tym, jak szybko zarobić kasę, pamiętajcie, można ją wyciągnąć w naszej zabawie za dużo, za mało. Jutro kolejna szansa, by odgadnąć, ile kasy mamy na koncie. Można się zgłaszać i łapać bonusy na rmfmax.pl.
1: A my teraz a propos zbierania się, to sami musimy zrobić to ze sobą. Zostawiamy was z kanałem nadawczym Anka i Fiołas. Dziękujemy serdecznie za wspólne popołudnie.
0: Do usłyszenia jutro po 13 w RMF Max.
1: Pa.

0: Funduszowy Maj.
1: Dzisiaj w ramach akcji Funduszowy Maj zabieramy Was do Bydgoszczy na Wyspę Młyńską, gdzie dumnie stoją przepięknie położone dawne młyny zbożowe. Obok Sławomir Czernecki, dyrektor Centrum Kultury Młyny Rotera. I jesteśmy w budynku, który dzięki funduszom unijnym wygląda fantastycznie. To kawał bydgoskiej historii.
2: Jesteśmy zabytkiem architektury przemysłowej, jesteśmy na Wyspie Młyńskiej, terenie też, który ma swoją bogatą historię i zachowujemy to dziedzictwo, pokazujemy, że ono jest piękne, warto tego, żeby je podziwiać.
1: No, trudno się dziwić, bo młyny Rotera są przepięknie położone, to jest też perełka industrialnej architektury, a do tego naprawdę fajna miejscówka, żeby pospacerować, łyknąć trochę kultury, no i zobaczyć, jak pięknie wygląda stąd panorama Bydgoszczy.
2: To jest takie miejsce o tyle nietypowe, że łączy w sobie różne funkcje. Można do nas po prostu przyjść, zachwycić się architekturą, odpocząć, dobrze zjeść, ale można też się zainspirować, spędzić wspólnie czas, czy rodzinnie, czy ze znajomymi, zwiedzając wystawy, biorąc udział w warsztatach, w koncertach.
1: Ale jesteście też centrum nauki.
2: No właśnie, tych funkcji jest wiele, ale jesteśmy też taką przestrzenią publiczną tak naprawdę, które są bardzo potrzebne i w mieście, i w regionie, i tak naprawdę w Unii Europejskiej, również całej.
1: No i właśnie takie magiczne są młyny Rotera. Warto tę magię poczuć. A już teraz zajrzyjcie na facebookową stronę RMF Max, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Ogłoszenie płatne.
5: Rozmówki polsko-austriackie. Monika i Johan to polsko-austriacka para mieszkająca w Krakowie. Poznali się na Erasmusie i od tej pory są nierozłączni. Świetnie się dogadują, choć czasem różnice kulturowe prowadzą do zabawnych nieporozumień. Monika i Johan wyjechali na kilka dni do Wiednia. Oczywiście z obowiązkową wizytą w tradycyjnej wiedeńskiej kawiarni.
6: Koniecznie musisz spróbować pączków, krapfen.
7: Super. I zamówię cappuccino.
6: Jakie cappuccino? To nie Włochy. Tu się pije melange.
7: To przecież też kawa z mlekiem.
6: Ale nasza.
5: Po kilku minutach do Moniki i Johana podszedł elegancko ubrany kelner i złożyli zamówienie. Dwa pączki krapfen i dwie kawy.
7: Powiem ci, że uwielbiam te wasze kawiarnie. Wyglądają jak jakieś małe dzieła sztuki.
6: Musimy przejść kiedyś wieczorem. Grają muzykę na siwo. O, idzie deser. Przekładane marmolado morelowa z polewą, takie jak trzeba. Ej, co ty robisz?
7: Albo ty tyle gadasz, że w międzyczasie zjadłam też twoją porcję. Entschuldigung?
5: Partnerem serialu jest Erste Bank Polska.
4: Ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory,

0: Kochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Tego popołudnie i wieczorem lokalnie w Świętokrzyskim będzie więcej chmur. Niewykluczone, że miejscami pokropi czy zagrzmi, choć jak dodają synoptycy, tylko lokalnie. Większe ryzyko opadów będzie w nocy. Po zachodzie słońca około 16 stopni, w nocy od 12 do 14. Ciśnienie spadło, biomet niekorzystny. Jutro chmur będzie nieco więcej, na zachód od Kielce 19-20 stopni, na wschodzie regionu maksymalnie 22-23.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Wielki sukces naszego najpopularniejszego bociana, bociana krótka. O. W gnieździe bociana jest 5 jaj.
3: Brawo, brawo, 5 jaj, super. Eksperci mówią, że trudno wyżywić jest taką bocianią rodzinę.
2: No, 5 dziobów do wykarmienia.
3: Trzeba tam otworzyć żabkę.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia

0: Sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKRUK. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
1: Hej, sąsiad.
2: Hej, podziwiam.
1: Ale co podziwiasz?
2: Twój taras wygląda lepiej niż mój. Skąd ty masz takie fajne płytki?
3: Z Końskich. Mają najlepsze płyty zewnętrzne na tarasy, do ogrodu i na podjazdy. Sprawdź, dlaczego warto, na płytyzewnętrzne.pl. Kiermasz płytek w Końskich. To największy wybór płytek w regionie. Kilka tysięcy wzorów. Gwarancja najniższych cen.
4: Kiermasz płytek. Tanie rozwiązanie na każdy taras, podjazd i do ogrodu. www.kiermaszpłytek.pl. Końskie, ulica Górna 3.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: I po reklamie.

0: działać, to na maksa.
1: Hit za hitem.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: W środę o 17 w RMF Max flash i prognoza pogody. Michał Michta, startujemy. Coraz mniej kobiet wśród studentów na politechnikach. Z najnowszego raportu Fundacji Edukacyjnej Perspektyw wynika, że panie stanowią około 32% studentów uczelni technicznych.
3: Czy warto pójść na politechnikę?
4: Myślę, że politechniki są po prostu miejscem dla wszystkich.
5: Brakuje tak zwanych role models, czyli dziewczyn, kobiet, które już są na uczelniach technicznych, które realizują swoją karierę. No to dziewczyny jednak nie mają tych wzorców. Trzeba byłoby sięgnąć niżej, do szkół, do sposobów, w jakie dziewczynki są edukowane, a tu widzimy wiele różnic w kontekście tego, jak uczy się dziewczynki, jak uczy się chłopców.
2: Z Marią, studentką, oraz Sandrą Wiktorko, jedną z autorek raportu, rozmawiał Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max.
2: We flaszu o 17 teraz najświeższe informacje ze świętokrzyskich dróg. Aż 5 osób zostało poszkodowanych w wypadku, do którego tego popołudnia doszło w miejscowości Sarnówek w powiecie ostrowieckim. Tam doszło do zderzenia 2 osobówek. Rannych zabrały karetki oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Teraz szybko zaglądamy do Kielc, gdzie są już utrudnienia na ulicy Jesionowej. Patrzcie na tymczasowe żółte linie informujące o przebiegu pasów ruchu. W wielu miejscach jezdnia została zawężona. Jeszcze w tym tygodniu ruszy to wycinka drzew pod budowę drogi S74. To nie koniec utrudnień.
6: Ze względu na bliskość prowadzonych prac wyłączony zostanie odcinek ścieżki rowerowej od ulicy Zagnańskiej do Kieleckiego Zalewu.
2: Na do zmiany przygotować muszą się także piesi.
6: Odcinek chodnika od Zalewu do ulicy Klonowej zostanie wyłączony z ruchu, a ruch pieszy poprowadzony zostanie równoległym odcinkiem ulicy Wiśniowej.
2: Informowała Małgorzata Pawelec-Buras z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. We flaszu o 17 teraz Busko i kolejna nieudana próba zakupu autobusów elektrycznych. Jak dowiedział się nasz reporter, drugi już przetarg został unieważniony z powodu zbyt drogich ofert.
7: Były one sporo wyższe niż zakładało miasto. Jedna z ofert wyniosła 8, a druga 10 milionów złotych.

0: Po tych, zdaniem lokalnych władz, to za dużo jak na 5 małych elektryków, które mają mieć długość do 8 metrów.
1: Z tymi informacjami Marcin Różyc. Kiedy mieszkańcy pojadą więc z nowymi elektrykami?
0: Lokalne władze ogłoszą niebawem trzecie postępowanie, licząc, że oferty w kolejnym przetargu będą niższe. Jest szansa, że nowe pojazdy pojawią się tu do końca 2027 roku.
1: Sprawie będziemy się przyglądać. A na koniec krótko o Strachowice. Przy ulicy Polnej będzie 36 nowych mieszkań komunalnych. Budowa trzech bloków zmierza już do końca, a my pytamy, kto będzie mógł tu zamieszkać.
2: Osoby spełniające kryteria ubiegania się o mieszkania z zasobów gminnych, to jest kryterium dochodowe, ale również mamy kryteria punktacyjne, takie jak na przykład niepełnosprawność.
1: Wyjaśniła Malwina Skrzyniarz-Pióro z Urzędu Miejskiego w Strachowicach.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Może, ale wcale nie musi popadać i zagrzmieć. Takie informacje na środowy wieczór przekazują nam synoptycy. Te zjawiska wystąpić mogą w regionie świętokrzyskim lokalnie. Większe ryzyko deszczu będzie w nocy, a w nocy minimalnie od 12 do 14 stopni. Jutro najcieplej na wschodzie województwa, w Sandomierzu 22-23 stopnie, w Kielcach i Busku 21, we Włoszczowie 19. Także jutro może pokropić lokalnie i zagrzmieć.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Dzień dobry, 4 minuty po 5:00 to jest, chciałam powiedzieć, już w zasadzie lato na maksa. A tak naprawdę prawie, kanał nadawczy.
5: Prawie.
4: No dzisiaj już lato, no. Lato w powietrzu przynajmniej.
6: Lato w powietrzu, lato w sercu, a w głośniku Tame Impala i Dracula. Ach. Michał Siwek.
4: Justyna Borycka, cześć. Słyszymy się do 20:00.

0: Jedyncze, ale podwójne i potrójne panie również zapraszamy. Single Ladies za nami w RMF Max.
1: This.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
1: No kochani, dzisiaj matura z angielskiego była, tak? No była. No była.
0: There was e-matura.
1: There was e-matura, słuchajcie. I nie wiem, czy pamiętacie, ale nam się dzisiaj przypomniało, że na maturze z angielskiego, tej ustnej, to zawsze trzeba było opisać, co się widzi na obrazku. I zaczynało się to od takiego in the picture I can see. I ćwiczyliśmy to setki razy przed tą maturą.
0: I teraz zadanie proste. Dokończ to zdanie in the picture I can see, tylko że na Messengerze RMF Max. I to jest nasze dzisiejsze muzyczne wyzwanie. Z tych rzeczy, które nam wyślecie, musimy napisać piosenkę i obiecujemy uwzględnić absolutnie każdą wiadomość.
1: Tak jest. In the picture I can see. Proszę dokończyć zdanie na Messengerze RMF Max i będzie matura na 100%.

0: Jest słońce, jest lato, prawie że 19 minut po piątej, Zakaria w głośnikach. No a dzisiaj będzie się można tak bezpiecznie osadzić, wylądować na kanapie, odpalić mecz, bo dzisiaj rewanż Bayern Monachium kontra PSG.
1: 5-4, tyle było w pierwszym spotkaniu.
0: Ile?
1: 5-4! To był dziwny mecz. To był piękny mecz.
0: To był taki mecz, że nie dało się wyjść na chwilę do toalety, bo w tym czasie wpadały po prostu 3 gole, no.
1: Mniej więcej tak to wyglądało. No i dzisiaj właśnie rewanż. Rewanż w Monachium. Zobaczymy, kto dostanie się do finału, bo to jest już ostatni decydujący mecz. W tym finale już czeka Arsenal, który wczoraj pokonał Atletico. I teraz tak, 5-4 w pierwszym meczu. W drugim meczu podobno ma być jeszcze lepiej, jeszcze bardziej emocjonująco. I chciałbym zawnioskować do Komisji Edukacji Narodowej. Rozszerzona z matematyki w poniedziałek. Ale jeżeli ktoś da radę policzyć po prostu wszystkie bramki dziś wieczorem, to ja bym już zaliczył na 100%.
0: No pewka.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Chcę pod kątem nocy ukryć nas.
4: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
5: Mamy maj, piękną wiosnę, ale mamy też coraz więcej lata na liście Hot Bands. Jest nowa Cleo, już na wakacje, już na lato. Jej kolory lata to numer, który polecam wam w tym tygodniu.
4: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
5: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: dobrze łupię i o to chodzi. 31 minut po piątej w RMF Max to Illenium i Ellie Goulding.
1: A ja in the picture can see a wall with light and the words, w sensie telewizor.
0: This is a computer.
1: This is a computer.
0: Computer.
1: Dokończ zdanie in the picture, I can see. Messenger, RMF Max, czekamy na tę wiadomość.
0: Tak jest, na pewno pamiętacie to zdanie ze swojej matury z języka angielskiego, bo na tej obowiązkowej ustnej zawsze trzeba było coś z obrazka opisać, więc co teraz widzicie? In the picture, I can see, dajcie znać na Messengerze RMF Max, a my za chwilę zrobimy z tego piosenkę.
1: Hey Radio! RMF Max!
0: Ej, Jamal, teraz w RMF Max.

0: Ray w RMF Max. Tylko pamiętajcie, jak na maturze z polskiego rozszerzonej będzie analiza dzieła Reja, to nie o tego Reja chodzi. To jest inny Ray, to są dwa różne Reje. Jest Mikołaj Ray, ale ta Ray tutaj u nas to jest inna.
1: To jest inna Ray, ale na angielskim już może być ta Ray akurat.
0: A może? RMF
1: Max. Matura z angielskiego ustna u nas za chwilę w formie piosenki z waszych wiadomości na Messengerze i sprawdzimy jeszcze co w pogodzie, więc zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: I po reklamie.

Może, ale wcale nie musi popadać i zagrzmieć. Takie informacje na środowy wieczór przekazują nam synoptycy. Te zjawiska wystąpić mogą w regionie świętokrzyskim lokalnie. Większe ryzyko deszczu będzie w nocy. A w nocy minimalnie od 12 do 14 stopni. Jutro najcieplej na wschodzie województwa, w Sandomierzu 22-23 stopnie, w Kielcach i Busku 21, we Włoszczowie 19. Także jutro może pokropić lokalnie i zagrzmieć.

0: Oj, chyba tak będą brzmiały wakacje. Alok i Khalid to Dive Into Me, nowość w RMF Max, ale póki co jeszcze na spokojnie. Matury, matura z angielskiego dzisiaj. No i piosenka o tym, co widzicie na obrazku.
1: In the picture I can see...
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.

0: na maksa.
1: No i proszę, podsyłaliście, co widzicie na obrazku In the Picture I Can See na Messengerze RMF Max i piękna piosenka z tego powstała.
2: Wszystkie wiadomości uwzględnione, 100% zdane, Damiano Dawid w głośniku w nagrodę.

0: To jest Rusz w RMF Max. Za 5 minut będzie 6, a nas tutaj zaskoczyło jednak, że zamiast słońca to się pojawiła burza i deszcz. Jaka sytuacja u was, można dać znać na 3001, ale podobno takie burze to się mogą dzisiaj przesuwać po kraju.
1: What situation? You tell us. We tell other people.
0: Tak, ten cały czas na maturze. Zostańcie z nami punktualnie o 18:00 najnowszy flash w RMF Max.
1: 100% please.
0: Yes. Reklama.
2: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max, to czas na flash, czyli skrót informacji z regionu. Michał Michta, zaczynamy. Aż 55 świętokrzyskich gmin zgłosiło szkody w sadach i uprawach spowodowane przymrozkami. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiatach opatowskim, ostrowieckim i sandomierskim. W niektórych gospodarstwach straty mogą sięgać nawet 90%. Rolnicy będą mogli ubiegać się o odszkodowania w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Teraz informacje dla osób, które chcą coś zmienić w swojej okolicy. W Kielcach wciąż zgłaszać można propozycje projektów do budżetu obywatelskiego. Formularz dostępny jest jeszcze do 11 maja.
1: Te wnioski nie są trudne do przygotowania. Jesteśmy do pomocy, służymy konsultacjami, więc wystarczy mieć dobry pomysł, pomożemy przygotować wniosek. No i czekamy, żeby te projekty były kreatywne, żeby były sąsiedzkie, żeby były projektami, które przynoszą coś dobrego dla naszej lokalnej społeczności. No i już trzymamy kciuki za tych, którzy szykują się do dużych kampanii promocyjnych.
0: To była prezydent Kielc Agata Wojda. Teraz szybko przenosimy się na południe województwa. Jest nagła zmiana na stanowisku dyrektora szpitala w Pińczowie. Odwołano Zbigniewa Bajkowskiego. Powodem decyzji powiatu są braki kadrowe w szpitalu oraz zawieszenie oddziału wewnętrznego. Nowym, tymczasowym dyrektorem został Bartosz Straszak.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Kolejne tematy w skrócie. To nie jest łatwy czas dla alergików. Teraz dość mocno pyli dąb. Alergicy odczuwają także większe pylenie traw. Z danych NFZ-u wynika, że w regionie rośnie liczba pacjentów poradni alergologicznych. Z jakimi objawami najczęściej mamy do czynienia?
3: Do najczęstszych objawów alergii, na co zwracają uwagę lekarze, należy katar sienny, kichanie, swędzenie, łzawienie oczu. Może to też być kaszel albo takie drapanie w gardle, duszności, uczucie uścisku w klatce piersiowej, a także jakaś wysypka na skórze czy ogólne zmęczenie, problemy z koncentracją.
0: Mówiła Agnieszka Białas-Siterska z NFZ-u w Kielcach. Kieleckie uczelnie wystartowały z rekrutacją na studia anglojęzyczne. Zarówno UJK, jak i Politechnika liczą, że przyciągną żaków nawet z dość egzotycznych stron.
4: Chodzi m.in. o kraje afrykańskie. Władze UJK są po spotkaniu z przedstawicielami ambasady Rwandy. Odbyły się rozmowy dotyczące ułatwienia dotarcia ludzi z tego kraju do Kielc. Ale na studia mogą się zgłaszać osoby z całego świata. Obecnie zajęcia po angielsku UJK prowadzi m.in. na kierunku lekarskim, gdzie jest to największe zainteresowanie, ale to też grafika czy biotechnologia.
0: A jak wygląda sytuacja na Politechnice?
4: Tu można się zapisywać na zajęcia na takich kierunkach jak budownictwo i zarządzanie i wymagana jest znajomość angielskiego przynajmniej na poziomie B2.
0: Informował Marcin Różyc. I na koniec krótko Chęciny. W tym roku ruszy kolejny etap prac przy zabezpieczeniu

0: zabezpieczaniu i konserwacji Zamku Królewskiego. Roboty obejmą północno-wschodnią część warowni, a także mur wschodniej wieży.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Teraz szybki raport z biura prognoz. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, możliwe również burze, minimalnie od 12 do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie się zmieniać. Po południu możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie może też zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 19 stopni na zachodzie województwa, przez 21 w Kielcach, do 23 na wschodzie regionu. Ciśnienie poniżej normy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Środa to jest dzień niezwykły, środa to dzień cudów, środa to oczywiście dzień zagadki.
3: Tak jest.
2: RMF Max.
3: Dzień detektywów, za chwilę zagadka do rozwiązania i uwaga, bo dzisiaj z nagrodami, po raz pierwszy w historii zagadkowej środy.
4: RMF Max.
3: No, jak coś, to my tutaj cały czas tak do 20 tak. Klasycznie,
2: sobie,
3: prawda?
2: Tak, łazimy sobie, coś tu porobimy, coś, to już sobie coś, kawkę wypijemy, to
3: orzeszka se zjemy, coś ten.
2: Piosenkę puścimy. Britney Spears zaraz będzie, Womanizer, póki co Somber i Back to Friends.
3: Obie mi się podobają, obie kocham. W sensie Sombra i Britney, fajni. No, Siwek i Borycka tutaj, cześć, to jest kanał nadawczy w RMF Max.
2: No.

0: Środkowa Środa jest dystrybutor filmu Sprawiedliwość Owiec. Środa Zagadkowa.
1: No to zaczynamy zagadkową środę, w której do wygrania podwójne zaproszenia na film Sprawiedliwość Owiec, więc przedstawmy dzisiejszą zagadkę.
2: W górskiej chacie pasterza, położonej przy żółtym i niebieskim szlaku, rozległ się huk, a baca natychmiast zgłosił to policji. Śledczy na miejscu zastali poprzewracane przedmioty, ale w chacie nie było nikogo. Jedyny trop to plamy na środku izby. Zielona, różowa i kilka czerwonych. Wyniki z laboratorium potwierdziły, że były tam trzy różne substancje, ale detektywi nie wiedzą, co robić. Co się stało w chacie?
3: Co się stało?
2: I co to za substancje?
1: Ja nie wiem.
2: Ja też nie wiem, ale wiecie, co jest najlepsze?
1: To jest najlepsze.
2: Że dzisiaj wygrywa 5 najbardziej kreatywnych odpowiedzi, że nie ma jednego poprawnego rozwiązania tej zagadki, tylko po prostu każdy detektyw może przedstawić swoją wersję. No i my na tę wersję teraz czekamy.
1: To jest w ogóle wymarzona robota detektywa. Tak. Mam wrażenie, że gdyby bycie detektywem polegało na wymyśleniu rozwiązania zagadek kryminalnych, to byłby piękny świat dla policji.
2: No i my dzisiaj ten piękny świat dla was tworzymy w RMF Max. Dajcie znać na Messengerze RMF Max wiadomością głosową, jakie jest rozwiązanie zagadki. Szybko przypominam. Górska chata pasterza przy żółtym i niebieskim szlaku. Huk, baca natychmiast zgłosił to policji. Śledczy na miejscu zastali poprzewracane przedmioty, ale w chacie nikogo nie było, tylko plamy na środku izby. Zielona, różowa i kilka czerwonych. Wyniki z laboratorium potwierdziły, że to trzy różne substancje. Co się stało w chacie i co to za substancje?
1: Messenger RMF Max, czekamy na głosówki.
0: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka. Sponsorem konkursu Zagadkowa Środa jest dystrybutor filmu Sprawiedliwość Owiec.

0: Alex Warren w uszach, a między uszami palą się styki, bo cały czas detektywi RMF Max myślą nad rozwiązaniem dzisiejszej zagadki.
1: W górskiej chacie pasterza, położonej przy żółtym i niebieskim szlaku, rozległ się huk, a Baca zgłosił to policji. Na miejscu poprzewracane przedmioty, w chacie nie było nikogo, tylko plamy na środku izby. Zielona, różowa i kilka czerwonych. To były trzy różne substancje. Komisarz, detektywi nie wiedzą, co robić, ale wy pewnie wiecie, co się stało w chacie i co to za substancje. Dzisiaj szukamy najbardziej kreatywnych odpowiedzi na tę zagadkę.
0: Messenger RMF Max, nagrywajcie głosówki.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Chcę pod kątem nocy ukryć nas.
4: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
5: Mamy maj, piękną wiosnę, ale mamy też coraz więcej lata na liście Hot Bands. Jest nowa Cleo, już na wakacje, już na lato. Jej kolory lata to numer, który polecam wam w tym tygodniu.
4: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
5: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: trudne się wylosowało.
1: No nie chcę wyjść inaczej, trudne się wylosowało dzisiaj.
2: Ale strasznie trudne się dzisiaj wylosowało. Drodzy Państwo, przypominamy dzisiejszą zagadkę i przypominamy, że tutaj dzisiaj wyjątkowa nagroda czeka na najbardziej kreatywne odpowiedzi.
1: Tak jest, ale najpierw zagadka. W górskiej chacie pasterza położonej przy żółtym i niebieskim szlaku rozległ się huk. Śledczy na miejscu zastali poprzewracane przedmioty, ale w chacie nie było nikogo. Jedyny trop to plamy na środku izby. Zielona, różowa i kilka czerwonych. W laboratorium potwierdzono, że to były trzy różne substancje. Komisarz nie wiedział, co robić, ale wy wiecie, co się stało w chacie i co to za substancje.
3: To wszystko wina bacowej.
4: Znalazła kapcie ojca, który szukał od 2 dni.
5: I teraz tak. Zielona to flegma. Potwora, który zaatakował go w czasie, kiedy on dostał się do tajemnego przejścia.
3: Różowa plama to oczywiście sok z buraczków.
6: Fajerwerki wybuchły i farba się rozlała i były te trzy kolory farby.
7: Ladies and gentlemen, we got them.
1: Z rzeczy, które nie wydarzyły się nigdy, te nie wydarzyły się najbardziej.
2: Połączyliśmy wasze kreatywne odpowiedzi w jedną jeszcze bardziej kreatywną i powstała wspaniała historia. Dziękujemy wam za to, a właśnie autorzy najciekawszych, najbardziej kreatywnych odpowiedzi zgarniają zaproszenia do kina na film Sprawiedliwość Owiec, w którym króluje motyw zbrodni, zagadki kryminalne i śledztwa. Gratulujemy, kochani.
8: Audycja zawierała lokowanie produktu.
9: W programie lokowano film Sprawiedliwość Owiec, którego dystrybutorem jest United International Pictures.

0: Jak się tata wlecze, to trzeba zagrać Fast Cars i wtedy tata się też wlecze, ale przynajmniej przy dobrej piosence.
1: No oczywiście, przynajmniej tak szyjka jakoś lepiej chodzi, no od razu. Słuchajcie, za 19 minut będzie 19, więc fajnie to brzmi, a my za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w pogodzie. A to akurat ważne dzisiaj, bo ostrzeżenia przed burzami wydane przez IMGW przed opadami deszczu, więc uważajcie na siebie.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: I po reklamie.

Teraz szybki raport z Biura Prognoz. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, możliwe również burze, minimalnie od 12 do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie się zmieniać. Po południu możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie może też zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 19 stopni na zachodzie województwa, przez 21 w Kielcach, do 23 na wschodzie regionu. Ciśnienie poniżej normy.

0: Jeszcze chęcam.
1: Jej, Florida i David Guetta są numery, które się nie starzeją. Za 9 minut będzie 7 w RMF Max, a my po 7 będziemy rozdawać bilety na koncert gościa, który też się nie starzeje, chociaż 8 maja skończy 50 lat.
2: Enrique Iglesias w Gdańsku, już w tę sobotę możecie te wejściówki zgarnąć. One mogą być wasze, tylko zostańcie z nami, to zaraz opowiemy, co trzeba zrobić, żeby o nie zawalczyć.
1: On zagra zaraz po...
3: Hity na maksa.
1: Po swoich urodzinach zagra, to chciałam powiedzieć.

0: California Love w RMF Max i ten wakacyjny vibe już gdzieś się pojawia w sercu, w mózgu, w ubiorze również momentami nawet.
1: Nawet tak, ale przede wszystkim w RMF Max my wakacje sobie zaczynamy troszeczkę wcześniej i już was jedną nogą tam wprowadzamy. Za chwilę też 19. To tam już akurat obiema nogami będziemy w 19.
0: Wszystkie nogi na 19. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: Hity na maksa.
1: O tym, co w regionie, w RMF Max, krótko i konkretnie, Michał Michta, zapraszam na Flash. A na początek zaglądamy na ulicę Jesienową w Kielcach, gdzie musicie liczyć się już z utrudnieniami. Na jezdni pojawiły się żółte linie informujące o zmianach w przebiegu pasów ruchu, są także zwężenia. Powodem są przygotowania do budowy drogi S74.
2: Na ulicy Jesionowej wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Wyznaczone zostaną inaczej niż dotychczas pasy ruchu.
1: Szczególnie uważać musicie w rejonie skrzyżowań.
2: Na przykład w obrębie skrzyżowania ulicy Jesionowej z ulicą Warszawską zostaną zawężone jezdnie ulicy Jesionowej. W obrębie skrzyżowania z ulicą Zagnańską wyznaczone zostaną inaczej niż dotychczas pasy ruchu.
1: Mówiła Małgorzata Pawelec-Buras z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pozostałe tematy w skrócie. Kolejna unijna kasa dla szkół średnich z regionu. To ponad 5 milionów złotych. Jak dowiedziało się RMF Max, pieniądze trafiły do Kielc, Ostrowca, Bodzentyna, Chmielnika i Chęcin.
3: 7 szkół będzie miało zajęcia, szkoły ponadpodstawowe, szkoły zawodowe, branżowe. Są one skierowane na naukę praktyczną zawodu, płatne staże u pracodawców.
1: Informuje marszałek województwa Renata Janik. Ze wsparcia skorzysta m.in. Kielecki Elektryk. Do placówki trafi prawie 1 800 000 złotych. Na co?
4: Na szkolenia takie specjalistyczne, m.in. uprawnienia dające elektrykom. Po skończeniu szkoły oni muszą mieć dodatkowe takie uprawnienia. Dodatkowe kursy z odnawialnych źródeł energii. Będą szkolenia również dla informatyków, dla programistów.
1: Przekazał Władysław Zaucha, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. W Sobótce w powiecie opatowskim znaleziono fragment średniowiecznej kłódki z brązu w kształcie konia. Zabytek pochodzi z XII albo z XIII wieku. Odkryli go członkowie nadwiślańskiej grupy poszukiwawczej. Po konserwacji kłódka trafi do muzeum. A we Flaszu RMF Max teraz jeszcze o trwającym maturalnym maratonie. W regionie świętokrzyskim mierzy się z nim ponad 12,5 tysiąca osób. Pierwsze egzaminy mają oni już za sobą, ale wiele dopiero przed nimi.
5: Nauka była dość intensywna. To ostatnie dni takie starałam się, żeby były luźniejsze, żeby się nie stresować. Ale tak to myślę, że co miałam się nauczyć, to już się nauczyłam.
6: U mnie dosyć dużo się uczyłam i raczej te ostatnie miesiące, tak z 3 ostatnie, to właśnie intensywnie.

0: Mi się wydaje, że najtrudniejsza będzie chemia rozszerzona dla mnie, która na mnie czeka.
1: Usłyszał nasz reporter od maturzystów z 5 ELO w Kielcach. A na koniec jeszcze krótkie info ze Skarżyska. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miejskim Centrum Kultury będzie nieczynna i to aż do 1 października. Znamy powód, to planowany generalny remont MCK-u.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
1: Sprawdzamy, co przyniosą nam najbliższe dni w pogodzie. Jutro w Świętokrzyskiem gdzieniegdzie może pokropić i zagrzmieć, może również mocniej wiać. Zachmurzenie będzie zmienne, więc zobaczymy zarówno słońce, ale także trochę szarości. Na zachód od Kielc 19-20 stopni jutro, na wschodzie województwa maks 22-23. W piątek i sobotę pochmurno, maksymalnie 15-16 stopni. W niedzielę maksymalnie 21, zachmurzenie umiarkowane.
3: Jest już po 19:00, słońce dalej gdzieś wysoko na niebie i to jest piękny czas i takich miesięcy jeszcze przed nami kilka i to mnie wyjątkowo cieszy.
4: No a jeszcze wakacje i taki latynoski klimat będzie można poczuć, słuchajcie, w Gdańsku w tę sobotę, 9 maja.
3: Ale się zawahałaś.
4: Bo tak nie wiedziałam, czy to sobota. Wiesz, głową w wakacjach, no. Enrique Iglesias.
3: Ja wiem, gdzie ty głową byłaś.
4: Enrique Iglesias gra, słuchajcie, w Gdańsku, a my mamy bilety.

0: Balet się dopiero rozkręca, kochani. 13 minut po siódmej, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Jest energia, jest moc i są bilety na Enrique Iglesiasa.
1: Pytanie jest proste do was. Znaczy pierwsze to jest to, czy chcecie pójść na koncert Enrique Iglesiasa. To jest pierwsze pytanie. Jeżeli na nie odpowiadacie twierdząco, to jest drugie pytanie.
0: Skąd wiadomo, że lubisz Enrique?
1: I odpowiedzi na to pytanie, to drugie, wysyłacie na Messenger RMF Max. Sobota, Gdańsk, Enrique Iglesias tam gra i to będzie niezapomniana impreza.
0: I słuchajcie, dobra wiadomość jest taka, że my mamy naprawdę sporo biletów do rozdania, więc dzisiaj tych szans będzie kilka. Warto się zgłosić. Zagramy sobie w 5 sekund na antenie w walce o te bilety, ale teraz piszcie na Messengerze RMF Max. Skąd wiadomo, że lubisz Enrique?
1: No bo lubisz, prawda?
0: Skąd wiedziałeś?

0: Ed Sheeran, niezawodny Ed Sheeran w RMF Max, ale my o innej gwieździe dzisiaj. Enrique Iglesias zbliża się do Polski wielkimi krokami.
1: Tak jest, już 9 maja, czyli w sobotę zagra w Gdańsku i my mamy naprawdę sporo biletów do rozdania, więc szybka akcja, mamy już Adinę na łączach, cześć.
2: Cześć.
1: Hejka, słuchaj, będzie bardzo szybko i konkretnie. Okay, zaproszenia dobra. Na Enrique do zgarnięcia, tylko trzeba zagrać w 5 sekund. Masz 5 sekund, dobra. Żeby wymienić po 3 i za chwilę my ci powiemy co.
0: No. Adina, ty podobno masz 40 minut do zakończenia roboty, to się zgadza?
2: Dokładnie.
0: Czy tam też musisz być szybka?
2: No na razie obserwuję, jak mój szef ogarnia punkt, także nie jest źle.
0: To masz fajną robotę, jak obserwujesz, jak szef robi robotę. Podoba mi się.
1: Brzmi całkiem nieźle. No słuchaj, Adina, dobra, to lecimy szybciutko. Pytanie numer 1. Masz na nie 5 sekund. Wymień 3 rzeczy, które trzeba mieć na koncercie.
2: Telefon, aparat, odblaski.
0: Odblaski. Nie byłaś do końca pewna tych odblasków.
2: Jakieś dodatki odblaskowe.
0: Ale dobrze. Ja to kupuję.
1: Kupujemy to. Pytanie numer 2.
2: Nie podeptał.
1: Wymień 3 smaki lodów.
2: Czekoladowy, truskawkowy, malinowy.
1: No, to szybko poszło. Szybko jak oglądanie szefa robiącego robotę. No to ostatnia rzecz, słuchaj, i zgarniasz zaproszenia na koncert na Enrique Iglesiasa, ale to będzie najtrudniejsze. Wymień 3 słowa po hiszpańsku.
2: Pepiero. Mucho.
0: Tequiero mucho, to są 3 słowa.
1: Tequiero mucho, zaliczamy, słuchaj, Adina, jedziesz na Enrique Iglesiasa.
2: Dzięki bardzo.
0: A słuchaj, a nie ma za co. Pozdrów szefa.

RMF Max. Najbardziej lubię piosenkę tą. Dobra, nieważne. RMF Max.

0: tutaj Sofia Loren w RMF Max, a Enrique Iglesias w Gdańsku już w najbliższą sobotę 9 maja. Dzisiaj rozdajemy bilety, wy piszecie na Messengerze RMF Max, skąd wiadomo, że lubicie Enrique. No to Kasia, skąd wiadomo, że lubisz Enrique?
1: Cały czas nucę w głowie jego piosenki. Nie umiem śpiewać, od razu mówię, nie zanucę nic. Natomiast cały czas w głowie gdzieś mam te jego piosenki.
0: No i podobno koleżanki cię trochę wykiwały i kupiły bilety, a ty nie masz.
1: Dokładnie tak. Nie powiedziały, ale ja im tak łatwo nie odpuszczę.
0: No dobrze, no to mamy nadzieję, że się za chwilę z nimi zabierzesz, ale żeby bilety zgarnąć, to trzeba zagrać w naszą zabawę 5 sekund. 3 pytania przed tobą. Trzeba będzie po prostu wymienić po 3 rzeczy, o których za chwilę ci powiemy i masz na to 5 sekund. Jesteś gotowa?
1: Okej, tak jest.
0: Dobra.
2: Kasia, ale ciągle się stresujesz, bo poza anteną nam Kasia powiedziała, że jest lekki stresik. Czy już zeszło?
1: Jest stres, jest.
0: Dobra,
2: z każdym pytaniem będzie coraz mniejszy, bo na pewno ci super pójdzie.
0: No?
1: Mam nadzieję.
0: No to zaczynamy, słuchaj Kasia. Wymień 3 czerwone warzywa.
1: Pomidor, jabłuszko i malinka. To pewnie to nie jest warzywo. Okej, to owoce.
0: To były owoce.
1: Owoce czerwone.
0: Ale spokojnie, Kasia.
1: Taki bordowy, lekko, okej.
2: Buraka byśmy zaliczyli,
0: ale spokojnie, bo masz jeszcze 2 pytania. Jak ci się uda? Teraz?
1: Okej.
0: To wszystko jest okej. Bilety nadal lecą do ciebie, więc w ogóle nic się nie przejmuj. Tylko się skup, Kasia, teraz.
1: No
0: uwaga.
1: Właśnie. Skupienie.
0: Wymień 3 możliwe miejsca na koncert.
1: 3 możliwe miejsca na koncert. Amfiteatr, stadion i jakaś hala Mosir.
0: Jest!
2: Dobra.
0: Udało się.
2: Ale załapałaś, ale blisko było.
0: No i teraz...
2: Kasia, ale ty nas prowokujesz chyba. Ty nam chcesz ciśnienie podnieść, prawda?
1: Tak, ja nie umiem działać na czas.
0: No to słuchaj, trzeba się będzie wykazać. Enrique jest tego wart. Wiemy o tym.
2: Ostatnie pytanie. Jak dasz radę, bilety są twoje.
0: Uwaga. Wymień 3 piosenki Enrique.
1: Bailando, Bailamor.
2: Kasia!
1: Kolega!
2: Ja miałem tutaj taki dźwięk do wypuszczenia, taki jej! Ale nie mogę go wypuścić.
0: No, zabrakło nam jednej, bo Bailando uznajemy, Bailamos uznajemy. No, okay. Ale tej trzeciej zabrakło.
1: No, niestety, ja to nie potrafię działać tak pod presją czasu.
2: Subemel Radio mogłoby być, które teraz leci.
0: Aj, Kasia.
2: Kasia, będą jeszcze okazje zgarnąć te bilety.
0: Tak, jeszcze jutro w
2: RMF
0: Max.
2: Proszę.
0: Więc okay, słuchaj
1: nas. Komuś innemu pójdzie lepiej. Powodzenia.
0: Dzięki, Kasia. Do usłyszenia.

0: Ala i Jenny. No kocham ten numer, no po prostu to tak buja. Wspaniały jest. Dla tej piosenki pracuję w radiu. Ekstra.
1: Nie, jakby dalej, proszę bardzo, inwokacja tutaj na temat Drakuli się wydarzyła w wykonaniu Justyny Boryckiej.
0: No czasem tak z siebie wyrzuca, no słuchajcie. Zresztą też tak pewnie macie za kółkiem. Jedźcie ostrożnie, bo z pogodą dzisiaj różnie. Ale w szczegółach sprawdzimy to za chwilę.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie, w mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: I po reklamie.

sprawdzamy, co przyniosą nam najbliższe dni w pogodzie. Jutro w Świętokrzyskiem gdzieniegdzie może pokropić i zagrzmieć, może również mocniej wiać. Zachmurzenie będzie zmienne, więc zobaczymy zarówno słońce, ale także trochę szarości. Na zachód od Kielc 19-20 stopni jutro, na wschodzie województwa max 22-23. W piątek i sobotę pochmurno, maksymalnie 15-16 stopni. W niedzielę maksymalnie 21, zachmurzenie umiarkowane.

0: Czasem człowiek ma wrażenie, że piosenka jest o nim. Ale ta nie jest o tobie, bo ta mówi o tym, gdy jesteś sam.
1: A ty nie jesteś sam, bo to jest RMF Max.
0: Nigdy nie jesteś sam, jak to jest RMF Max i grupa pajaców gra ci piosenki.
1: Jakby my, pajace my, w sensie Siwek i Borycka, to my już idziemy stąd.
0: Tak.
1: Ale będzie graba.
0: Ale?
1: Będzie graba, więc
0: będzie graba.
1: Nie będzie też on sam, bo wy będziecie z nim. I tak to działa w radiu właśnie.
0: To zostańcie z nami. Tour de Club po drodze, dowiecie się, gdzie się bawić, a później u graby same dobre bity, obiecujemy.
2: Dobry wieczór, Natalia Kawałek po tej stronie radia, a to są imprezy, które w najbliższym czasie możecie złapać w Kielcach, a trochę do wyboru mamy. Jeżeli macie chęć na kabaretowe atrakcje, to tak się składa, że Polska Noc Kabaretowa jest organizowana właśnie u nas w Kielcach, Amfiteatr Kadzielnia, 9 maja o godzinie 19. I tutaj skład dosyć mocny. Kabaret Nowaki, Skeczów Męczących, Smile, Moralnego Niepokoju, Igor Kwiatkowski, Kabaret K2 i Mariusz Kałamaga. Bilety na to wydarzenie są jeszcze dostępne. Jeżeli natomiast wolicie coś bliżej serca, bliżej duszy, coś, co was wzruszy, złapie za serducho i zaczaruje wasze uszy, no to Julia Pietrucha również do nas wpada. Jubileuszowa odsłona premierowego albumu Parsley 2026, Kieleckie Centrum Kultury, to również 9 maja dla was. A jeżeli macie ochotę sprawdzić się komediowo, to 14 maja w Aplauzie jest okazja, żeby wystąpić na open micu. Wojna o kasę czeka na was. Sprawdzajcie, najlepszy zgarnia kasę.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2!
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
4: Hej, cześć, witajcie w środę po 20. Bez względu na to, jaka u was pogoda dzisiaj, tutaj, wieczorowo, zawsze jest słonecznie. Przemek Grybowski na liście Hobbence, dziesiątka najważniejszych hitów, nowości, premiery, świeży kawałek od Maty, którego może jeszcze nie znacie, nie słyszeliście. A na 10 wciąż z nami Somber i jego Back to Friends.
2: Max.
3: Ten numer 10.

0: Marcos i Lucas to bliźniaki, ale nie jedno jajowcy. Z Brazylii Dub Dogs odświeżają klasyk lat 80. w klubowej wersji, ale to się dobrze wkręciło i myślę, że będziemy tańczyć do tego aż do wakacji przez całe lato. How does it feel? Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Myślę, że należy im się szybki debiut w tym tygodniu. Na 9 też szybko z nami wśród najlepszych Dawid Podsiadło. Jego sezon...
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Ten numer rzeczywiście jest magnetyczny. Mistrzowie House'ów z Norwegii, Bauza i Magnetic. Teraz kolejna premiera Mistrzów House'ów. No przynajmniej kiedyś to jest jego największa muzyczna miłość jednak. David Guetta, który remiksuje hicior sprzed, no ładnych paru lat, już nieważne ilu, to Milki. Do tego tańczyła cała Europa. Just the way you are, ale David Guetta zrobił tak naprawdę dwa kawałki w jednym. No to najpierw posłuchajmy, jeszcze będziemy rozwiązywać zagadkę, co jeszcze tutaj słychać. Chyba, że od razu to wychwycicie. Milki premierowo w remiksie Davida Guetty. Do tego tańczy od dzisiaj i polecam wam w RMF Max. Nasza premiera wieczorowo. Milki, Just the way you are, remix Davida Guetty.

0: kochują się podczas wspólnego słuchania muzyki niż podczas zwykłej rozmowy przy kawie, dlatego playlista bywa często bardziej romantyczna niż bukiet róż. No i na naszej imprezowej playliście Andy Dust, dzisiaj siódemka, jego Zakaria. Czy przed tym bicie można się zakochać? Niekoniecznie, ale można poimprezować. Przy kolejnym też, za chwilę na szóstym Kongs i jego Galaxy, no i obiecana nowość od Maty.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
10: Czaisz, że taki pasterz czytał owcom kryminały i tak się wkręciły, że zaczęły prowadzić własne śledztwo?
11: To przecież to jest ten film teraz.
10: Serio?
11: Bez kitu.
12: Nowy film twórców Minionków. Sprawiedliwościowiec. Humor, zwroty akcji, śledztwo kryminalne i owce. Zabierz stado do kina już od 8 maja.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowid.
18: I po reklamie.

Echo Mata, tak spokojnie. No to jest numer, który chyba trzeba sobie zagrać może gdzieś w dolinie, w górach, sprawdzić, jakie mamy echo, albo gdzieś na szerokiej plaży, nad morzem. Nie no, nad morzem to nie ma takiego echa, ale gdzieś w dolinach to na pewno Mata czeka na wasze głosy w tym tygodniu. Teraz pierwszą piątkę Mata. Tutaj te dziewczyny, Pink Panthers i Zara Larsson i Chris Tateside.

0: To jest numer, przy którym można rozpędzić się na rowerze, albo może na bieżni też. To dla tych też, którzy może słuchają RMF Max. Robiąc formę wieczorową, Glockenbach, nasza taneczna nowość w kawałku Lost. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz John Summit to DJ o wielu twarzach. To znaczy, twarz ma jedną, choć mi o muzyczne twarze. Potrafi robić house'y, deep house'y, kawałki trochę bardziej trance'owe nawet. Ale teraz taki jest bardzo drum and bass'owy, bo z ekipą połączeń Smokers już na trzecim All The Time.
1: RMF Max 3, numer 3.

Tropiki, Becky G, Latino, Księżniczka, Sorry Papi, kolejna premiera z zaskoczenia, to był pierwszy raz w RMF Max. Chyba dobrze się wkręca, prawda? Myślę, że będziemy wracać do tego w tym tygodniu. To na pewno głosujcie na nowe bity pod rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w środę John Summit i Chainsmokers All The Time. Dwójka należała do Metznera, jego Gotham. Ale na miejscu pierwszym mamy mistrza fortepianu Kygo, Griffin, Khalid. Najwięcej waszych głosów na hop i nasza nowa jedynka Save My Love. One. Numer 1.

0: Kygo wraca na szczyt listy Hobbens, Save My Love, to nasza nowa jedynka. Zostańcie z RMF Max, wracam z hiciorami, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dobry wieczór, Natalia Kawałek po tej stronie radia, a to są imprezy, które w najbliższym czasie możecie złapać w Kielcach, a trochę do wyboru mamy. Jeżeli macie chęć na kabaretowe atrakcje, to tak się składa, że Polska Noc Kabaretowa jest organizowana właśnie u nas w Kielcach, Amfiteatr Kadzielnia, 9 maja o godzinie 19. I tutaj skład dosyć mocny. Kabaret Nowaki, Skeczów Męczących, Smile, Moralnego Niepokoju, Igor Kwiatkowski, Kabaret K2 i Mariusz Kałamaga. Bilety na to wydarzenie są jeszcze dostępne. Jeżeli natomiast wolicie coś bliżej serca, bliżej duszy, coś, co was wzruszy, złapie za serducho i zaczaruje wasze uszy, no to Julia Pietrucha również do nas wpada. Jubileuszowa odsłona premierowego albumu Parsley 2026, Kieleckie Centrum Kultury, to również 9 maja dla was. A jeżeli macie ochotę sprawdzić się komediowo, to 14 maja w Aplauzie jest okazja, żeby wystąpić na open micu. Wojna o kasę czeka na was. Sprawdzajcie, najlepszy zgarnia kasę.
2: Reklama.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
7: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: K2. To co dziś robimy?
10: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
9: K2.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
4: I po reklamie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No nareszcie, no i nareszcie jest nowe męskie granie. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Nareszcie można sobie odpocząć, pomyśleć co na kolację, a dzisiaj to nie trzeba się hamować, słuchajcie, bo jeszcze trwa, jeszcze do północy, Światowy Dzień Bez Diety. No to dzisiaj wieczorem można sobie pozwolić, dla tych, co w kuchni o tej porze z RBF Max, Joe, jego End of Beginning.

Hello! Marty Solveig. Na razie nie będzie nowości od tego gościa, bo po prostu zdjął słuchawki i zapowiedział, że na razie bez produkcji, bez występów, ale może w końcu mu się znudzi. Ale teraz coś świeżego, nie klubowego, ale bardzo przebojowego. Olivia Rodrigo, którą możecie znać z internetu, Drop Dead. Nie wiem, czy widzieliście Olivia Rodrigo na żywo, może właśnie też w internecie. To jest wulkan energii, porywa tłumy i śpiewa właśnie tak w nowości, którą polecam wam w RMF Max. Olivia Rodrigo przed wami.

0: Aktor Dyduła i Kaśka Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie. A kto powiedział tak? Hasta la vista, baby. Chyba wszyscy wiedzą. Ale właśnie, w którym to było Terminatorze? Pierwszym czy drugim? Zapraszam na rmfmax.pl. Mamy ciekawe quizy. Kto odgadnie film po jednym cytacie? Podobno bardzo trudno jest zdobyć 10 na 10. Taki wynik jest chyba niemożliwy. Ale może ktoś będzie najlepszy dzisiaj wieczorem.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
5: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
4: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy. Jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
5: Super.
4: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowid.
11: I po reklamie.

Songbird rządzi w Polsce, 12 to 12, wieczorowo w RMF Max. Może już o tej porze myślicie, co na obiad jutro. To jakby co polecamy Żurek, który ostatnio zajął drugie miejsce na najlepszą zupę na świecie. A na 35 znalazł się rosół, na 48 zupa borowikowa. Tylko skąd teraz borowiki? Chyba tylko suszone. Na 49 barszcz czerwony. No to ja zamawiam na jutro miejsce 49. Teraz Wiktor Waligura. Nie wiem, czy jest fanem barszczu, ale my jesteśmy jego fanami. Mamy nowość w RMF Max. Wiktor Waligura, 4 pory roku.

Bibi Rexa, Faithless, odświeżony klasyk New Religion. To dla wszystkich, którzy świętują dzisiaj swoje urodziny. Na Maxa też można zostawiać życzenia dla najbliższych na rmfmax.pl. Krzysiek pozdrawia Anię. Wszystkiego najlepszego, Aniu, żebyś była tak uśmiechnięta i zwariowana jak dotychczas. No i wygranej na loterii i podwyżki w pracy oczywiście. Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz pieniędzy. Krzysiek wysyła radiowe buziaki. Aniu, dla ciebie nasza imprezowa nowość. Felix Jen, Kaskada, Boy You Tell Me.

0: Wiecie, że osoby, które tańczą, są postrzegane jako bardziej pewne siebie i atrakcyjne. No ja też sobie potańczyłem przed chwilą. Loco, loco, to gordo, no to jeszcze potańczymy dzisiaj wieczorem w RMF Max, bo za chwilę Tame Impala, jego Dracula, ale w remiksie Jenny, będzie też nowość od Aloka.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnejka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Atmosferę w aucie. Z zapachami Evos twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach Evos od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2.
7: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
8: O kurde.
7: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
8: No jak najbardziej, jak najchętniej.
7: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
12: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max. RMF Max. To jest nowość.

Dive Into Me to mega nowość od Aloka dla każdego Filipa na imieniny. Na Filipa, jeśli deszcz rzęsisty, będzie plon dobry i czysty. Tak więc jeżeli dzisiaj wieczorem będzie u was padać, to proszę nie narzekać. To jest po prostu zbawienie aktualnie dla wszystkich sadowników, ogrodników i rolników oczywiście. A po robocie także w polu takie hity na maksa. Nowa wersja Turn the Lights Off, Juste Jagstyle i on przed wami.

International Love, Pitbull i Chris Brown. Teraz będzie też tak międzynarodowo. Może macie takie plany, marzenia? Pojechać kiedyś na wakacje do Japonii, odwiedzić Tokio. Ja też mam to na swojej liście marzeń. No to może jak się uda, to spotkamy się w Tokio w restauracji pomylonych zamówień. Tam mają różne dziwne miejsca. Jest także taka restauracja, której goście nigdy nie wiedzą, czy dostaną zamówiony posiłek. Wyobraź sobie, zamawiasz schabowego. No nie, no tam nie ma schabowego, sushi, a dostajesz na przykład polskie pierogi. To dopiero byłoby wydarzenie. Polskie pierogi w Tokio. Teraz australijski DJ z Wielkiej Brytanii w Polsce prawie w zestawieniu listy Hot Bands. Może jutro Sony Fodera i jego nowość w RMF Max. My Lovin'.

Berry w RMF Max. Mam wiadomość dla tych, którzy randkują, w szczególności internetowo. Są różne aplikacje, różne opcje, a okazuje się, że coraz więcej osób przyznaje, że sprawdza zgodność muzyczną przed pierwszą randką. Tak więc dzisiaj Red Flag to już nie tylko charakter, ale też zła playlista. Powiedz mi, czego słuchasz? Kto słucha takich bitów? No to witajcie w klubie. A nawet rządzą u nas wieczorowo. Talk to you.

Houdini to Eminem, który pobił kiedyś rekord Guinnessa w szybkości nawijaniu i wyrzucaniu z siebie rymów i wersów. Trudno go dogonić. Nie wiem, czy Gibbs kiedyś próbował, ale chyba nie o to chodzi, żeby było jak najszybciej, ale żeby był klimat. No i tworzy w nowości, którą polecam wam w RMF Max, nie tylko dla tych, co za kółkiem. Gibbs i jego win czeka na wasze głosy na rmfmax.pl.

Lexi i to Kungsy, który wrócił ostatnio do zestawienia listy Hobbensy. No trudno się oderwać od tej produkcji. Kto sprawdza hity flirtując? Okazuje się, że częściej flirtujemy właśnie wieczorem, w szczególności po 22, niż o jakiejkolwiek innej porze dnia. Wynika to chyba z tego, że mamy po prostu więcej czasu, więcej wolnego, czyli nocne hej, nie śpisz, jednak nie bierze się znikąd. Hej, nie śpisz, to tylko taki wstęp do dłuższych wiadomości dla wszystkich na smartfonie z RMF Max. Alex Warren, również dla flirtujących, jego Fever Dream.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z filtryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Halo, mega klimat, Eben w RMF Max. Tak na wiosnę, wiosna to czas romantyczny, a w wielu krajach coraz więcej par poznaje się przez wiadomości głosowe, a nie zdjęcia. Okazuje się, że dobranoc wysłane nawet o północy jest coraz bardziej atrakcyjne. Kto tam jeszcze będzie sobie pisać? Zostańcie z RMF Max, bo ja za chwilę nie będę pisał, będę grał dobre bity. Wróci Somber i Swedish House Mafia.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

Już w zestawieniu na liście Hop Bentley rządzi u nas wieczorowo to Jazzy, dziewczyna, która tworzy, miksuje, czasami też zaśpiewa, ale akurat w tym przypadku pomaga jej DJ Spritz. Może wrócą na szczyt listy Hop Bentley. Jazzy zrobiła także numer z Calvinem Harrisem. Mamy to usłyszeć już bardzo, bardzo niedługo. Calvin już skończył swój numer. No to czekamy, kiedy nam wyśle. Oczywiście od razu będzie premiera w RMF Max. Teraz Rose i Bruno Mars.

Czekając na zapowiedziane premiery Calvina Harrisa, przypomnienie Calvin Harris i Sam Smith w wielkim hicie Promises. A co właśnie u tego wokalisty, u Sama Smitha? No wszystko dobrze, słuchajcie, Sam Smith zaręczył się ze swoim przyjacielem, projektantem mody Christianem Kołanem. Nie wiadomo na razie, kiedy wesele i czy będzie DJ, czy orkiestra. Jak DJ, to pewnie Calvin Harris, a może Meduza. Nowość od Meduzy macie teraz. Polecam w RMF Max, Don't Wanna Go Home.

Sasza to wokalistka, z którą chcą robić wszyscy. No i swój hicior właśnie z Saszą ma także Alesso. Destiny, ale ona śpiewa, musicie przyznać. Świetnie śpiewają także nasze gwiazdy. Na trasie Lato Lomaxa wystartowaliśmy. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli, tańczyli, śpiewali z nami w Gorlicach. Na naszej trasie w tym sezonie także z Colim, Edyta Górniak, Grupson, Oscar Cyms, Mortalcio, Posti, Fausti. Najbliższy przystanek w Pile 16 maja, a tam Zalia, Posti i Ola Bieniarz. Teraz w RMF Max gwiazda pierwszej imprezy w Gorlicach, Oscar Cyms i Wiktoria Kida i Księga Żywiołów, Gdy będziesz sama.

wiecie, jest Batman, He-Man, Superman, Batman, ale jest także Biedaman. To Biedaman Sikora, The Sikor, przed chwilą w RMF Max. Odkrywamy polskie muzyczne ciekawostki zawsze przed północą. Mam też ciekawostkę dla wszystkich, którzy już się powoli układają do łóżka. Według badań osoby śpiące po lewej stronie częściej uważają się za bardziej pewnych siebie, czyli nawet łóżko ma swoje polityczne podziały, lewica i prawica. No to kto dzisiaj z lewej, a kto z prawej?

Kibit, którego nie można słuchać cicho, trzeba trochę głośniej, to Wydmy i Puls. Nasze muzyczne polskie odkrycia przed północą. A wiecie, że osoby słuchające głośniejszej muzyki częściej podejmują spontaniczne decyzje. Dlatego po imprezie życie czasami robi się bardzo ciekawie. Tylko o tej porze już może nie przesadzajcie, prawda, z głośnością, żeby sąsiedzi się nie obrazili.

żartem. Tak fajnie śpiewa Kori Gajewska. Polecam wam jej muzykę. Kori zapowiedziała, że niedługo będą kolejne nowości. Dziękuję wam za wsparcie i za to, że słuchacie i za to, że ją śledzicie. Jutro też będą ciekawe polskie odkrycia. Przemek Grybowski, zapraszam was do RMF Max w czwartek. Nasz wieczór wystartujemy o 20:00 na liście Hot Bands. Pierwsza dziesiątka najważniejszych hitów i oczywiście premiery, kawałki, których jeszcze nie znacie. Obiecuję. Miłej nocy, cześć!

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy.